0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w mi-

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend. Znajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: la 96 i 99.4 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Nowy aparat do rezonansu magnetycznego, tomografy komputerowe, ultrasonograf, rozbudowa systemów informatycznych to tylko kilka przykładów przedsięwzięć, które udało się zrealizować Wielkopolskiemu Centrum Onkologii w Poznaniu dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, mówi profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
5: To są dwa duże projekty, jeden to 40 parę milionów złotych, drugi kilkanaście. I one są poświęcone, zostały przeznaczone na dwa takie główne cele. Jeden to poprawa jakości i rozwój różnych świadczeń onkologicznych, a drugi jest związany z bezpieczeństwem. To bezpieczeństwo dzisiaj rozumie się bardzo różnie, głównie pod tym pojęciem rozumie się cyberbezpieczeństwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szpital jest praktycznie w całości zinformatyzowany, że nie mamy już dokumentacji papierowej, to te zagrożenia są bardzo poważne. Wrócę teraz do tej sprawy jakości udzielanych świadczeń. Jest ogromny postęp w lecznictwie onkologicznym. Pod tym pojęciem lecznictwo bardzo często rozumie się działania i profilaktyczne, i diagnostyczne, i różne terapie, opiekę nad pacjentem po leczeniu. Ale dobra diagnostyka i skuteczne leczenie wymaga zastosowania przeróżnych metod. No i między innymi kupiliśmy aparaty do różnego typu obrazowania, zarówno rezonans magnetyczny, jak i tomograf komputerowy. Te aparaty są przeznaczone w dużej części do tak zwanego planowania leczenia w radioterapii, czyli nie do typowej diagnostyki, ale do tego, że możemy zobrazować te struktury, które chcemy leczyć, czyli stosując promieniowanie jonizujące, musimy dobrze widzieć, gdzie to promieniowanie jonizujące deponuje tą energię tego promieniowania, czyli tam, gdzie powstaje dawka. To bardzo zaawansowane urządzenia, nie tylko służące do celów diagnostycznych. Oprócz tego diagnostyka to patologia, czyli badanie preparatów wyciętych w wyniku radioterapii, biopsji. Po to, żeby dobrze zaplanować leczenie, dobrać odpowiednią strategię tego leczenia, musimy dokładnie wiedzieć, jaki to rodzaj nowotworu, jak on będzie reagował na to leczenie. Więc duża część tych środków poszła również na diagnostykę histopatologiczną. Oprócz tego zmodernizowaliśmy trochę blok operacyjny. Ten blok operacyjny wymaga cały czas doposażania w różne, bardziej zaawansowane narzędzia. I jeszcze bym tu podkreślił, że te środki pozwoliły nie tylko na dofinansowanie ośrodka naszego centralnego, który jest w Poznaniu, ale również na nasz ośrodek satelitarny, który jest w Kaliszu. Mamy takie dwa ośrodki, jeden w Pile, drugi w Kaliszu. W budowie jest trzeci w Lesznie. No i teraz przejdę do tego trzeciego projektu, drugiego właściwie, bo tych zadań w tych projektach było wiele, czyli do tego cyberbezpieczeństwa. To, co Państwo wszyscy słyszeliście, w takim szpitalu jak ten bardzo ważną rzeczą jest to, żeby w razie jak coś się stanie, żeby nie trzeba było zatrzymywać działalności. No, jak kiedyś był pożar w szpitalu i była dokumentacja papierowa, no to wiadomo było, co robić. Bardzo często przy tych atakach cybernetycznych są przeróżne problemy, których nagle nie możemy nic zrobić. No i chodzi o to, żeby ten system był na to odporny, bezpieczny, żebyśmy mogli w krótkim czasie uruchomić szpital na nowo. Postęp w leczeniu onkologicznym powoduje, że ludzie z chorobą nowotworową żyją dłużej i my cały czas ten postęp obserwujemy, a to oznacza, że dłużej trzeba pacjentów leczyć. To takie trochę jest taka trochę kwadratura koła, prawda? Im bardziej skutecznie leczymy, tym więcej świadczeń musimy udzielić. A to oznacza, że musimy mieć coraz więcej sprzętu, coraz więcej personelu, no bo jeżeli byśmy nie inwestowali ciągle w personel i w sprzęt, to przy wzrastającej liczbie chorych, nie dlatego, że więcej wykrywamy nowotworu, bo to jest prawda, wykrywamy coraz więcej, ale coraz skuteczniej leczymy, ci ludzie dłużej pozostają pod naszą opieką. Czyli to jakby powoduje, że my ciągle gonimy jakiś ten cel, który nam ucieka, no bo w chorobach nowotworowych bardzo często nie potrafimy trwale wyleczyć pacjenta. Pewną grupę wyleczymy, ale bardzo znacząco wydłużamy im życie, prawda? Chodzi o to, żeby to życie upływało w dobrym komforcie, żeby normalnie można było pracować, ale ciągle ci pacjenci wymagają jakiejś interwencji. To czy skrócą się kolejki? Ja bym powiedział, nie wydłużą się. trzeba patrzeć trzeźwo na rzeczywistość, że nie możemy tylko mówić o wzroście zachorowań na nowotwory, tylko o skuteczności naszego leczenia, czyli wydłużenia czasu życia, który nieraz, niekiedy sięga dziesięcioleci, ale przez te dziesięciolecia pacjent musi być pod opieką i wobec tego musimy być gotowi, żeby móc mu te świadczenia oferować. Tak bym to sformułował.
4: Ilu pacjentów tutaj trafia rocznie?
5: To też zależy, to jest trudne pytanie, bo tych świadczeń jest udzielanych różnych, niektóre są powtarzalne. Jeżeli mówimy o radioterapii, to liczbę PESELi, bo tak powiedzmy osób, które się nie powtarzają, to jest około 6 tysięcy. Jeżeli mówimy o liczbie dużych operacji, takich, które są w znieczuleniu ogólnym, no to pewnie to jest około 6 tysięcy rocznie. Jeżeli mówimy o liczbie chemioterapii, to już w ogóle jest bardzo trudno to powiedzieć, bo pacjenci wracają, prawda? Patrząc na leczenie systemowe, czyli na taką typową chemioterapię, hormonoterapię, immunoterapię, terapie celowane, a czasami brakuje określeń, żeby to wszystko powiedzieć, to ci pacjenci po kolejnym cyklu wracają. Tam, gdzie to leczenie się staje coraz bardziej skuteczne, to oni się znowu pojawiają. Czyli można powiedzieć, są to ci sami pacjenci, którzy coraz dłużej u nas są. Więc nawet taka odpowiedź na to, ilu jest pacjentów, którzy byli pierwszy raz w tym zakresie leczenia systemowego, trochę byłaby myląca, bo oni ciągle wracają.
6: Anna Piłat-Bredow, prezeska Stowarzyszenia Rakujemy Jak Chcemy. To jest stowarzyszenie dla dziewczyn z rakiem piersi i też pacjentka Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, zostałam pacjentką, bo zachorowałam na raka 8 lat temu. Bardzo wiele się zmieniło od tego czasu, kiedy chorowałam. Idzie ku lepszemu, ale z drugiej strony pacjentek jest coraz więcej, więc mimo różnych nakładów środków, nie wiem, czy wszyscy pacjenci tą poprawę odczuwają z uwagi na to, że mimo, że bardzo lekarze się starają, zyskują nowe maszyny, nowe środki, pacjentów jest coraz więcej. Brakuje też na przykład, cały czas są potrzebni lekarze, którzy mają nas leczyć. No, dla nas każda taka informacja, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zyskało kolejne maszyny, zyskało kolejne wielomilionowe wsparcie, jest bardzo ważna, bo to oznacza dla nas pacjentów, przede wszystkim jeśli chodzi na przykład o rezonans magnetyczny czy tomograf, szybszą diagnostykę. Szybsza diagnostyka oznacza szybsze leczenie, no i większą możliwość wyleczenia z nowotworu.
4: A co chciałaby pani powiedzieć tym, którzy dowiadują się o raku?
6: No, że trzeba mieć nadzieję, szukać najlepszych ośrodków, najlepszych specjalistów, wchodzić na mądre strony w internecie, nie te strony, które promują tak zwane metody alternatywne, bo no niestety my mamy na przykład grupę na Facebooku około 3000 kobiet i znałyśmy dziewczyny, które omamiły się po diagnozie, po biopsji, nie poszły do onkologa, tylko liczyły się innymi sposobami. Zawsze kończyło się to tak samo, czyli tragicznie. A znam bardzo wiele dziewczyn, oczywiście to tak nie jest, bo rak to nie jest matematyka. Możesz zrobić wszystko, a i tak niestety może się to kończyć źle, ale czym szybciej trafimy do lekarza, do dobrego lekarza, poddamy się leczeniu, posłuchamy się dobrych specjalistów, tym nasze szanse na wyleczenie są większe.
4: Środki z KPO przeznaczone zostały też na wsparcie procesu informatyzacji. O cyberatakach mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
7: No niestety dla wszystkich placówek opieki zdrowotnej stały się realnym zagrożeniem. Wiemy, że wywoływały kryzysy w niektórych szpitalach w Polsce. Myślę, że akurat Wielkopolskie Centrum Onkologii jest dobrze zabezpieczone. Ma wszystkie te narzędzia, które dzisiaj są skuteczne. Ma też oczywiście te tak zwane backupy, czy też te awaryjne systemy pamięci, które są w stanie zakonserwować dane, które są bardzo wrażliwymi danymi, dane pacjentów. I jednocześnie trudno sobie wyobrazić, że szpital traci te dane, bo w tym momencie no, jest to zupełny paraliż działalności szpitala. Wiemy, że on dysponuje i danymi dotyczącymi pacjentów, i danymi dotyczącymi swojej struktury, kwestii finansowych, przepływów i tak dalej, więc warto dołożyć tutaj wszelkich starań i nakładów finansowych, i też odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, żeby jednak zabezpieczyć przed cyberatakami, bo one są naprawdę groźne i mam wrażenie, że tutaj, zresztą również w innych naszych szpitalach, duże środki zostały przeznaczone na ten cel, żeby one były bezpieczne, ale jak wiadomo, tak powiem, wiedza tych, którzy atakują, jest ciągle wzbogacana i oni potrafią być naprawdę skuteczni, więc nasza strona też musi być skuteczna.
4: Które wielkopolskie szpitale skorzystały jeszcze z pieniędzy KPO?
7: Praktycznie wszystkie się starały i w wielu miejscach taka skuteczność nastąpiła. Ja w tej chwili nie jestem w stanie takie listy i też kwot wymienić, ale to był dość powszechny rodzaj aktywności. Część szpitali niestety nie sięgnęła po te środki, mimo że projekty były bardzo dobre, ale alokacja była określona jak zwykle, czyli wielkość dyspozycji instytucji rządowych, więc czasami jest tak, że projekt, który nie jest realizowany z tego źródła, my przejmujemy na siebie i jeśli on jest priorytetem, to finansujemy go w takim momencie z naszego budżetu. Moim zdaniem pewien mankament sytuacji w Polsce, że w wyniku tych wieloletnich opóźnień w sięgnięciu po środki z KPO nastąpiło takie wzmożenie w celu wydania ich w określonym czasie, to często nie służy takiej stuprocentowej racjonalności wydatkowania. Ten pośpiech wywołuje też zaburzenia na rynku, czasami wzrost cen. No niestety to jest efekt tego, że w którymś momencie Polska nie skorzystała z tej szansy, nie chciała z niej skorzystać, czy też nie mogła z niej skorzystać w wyniku niedostosowania do reguł praworządności. No i w pewnym sensie cierpimy na skutki tego czasu. No ale skoro te pieniądze są dostępne i tak w wielu miejscach się udało je wykorzystać i zakupić rzeczywiście dobry sprzęt, no to myślę, że w jakimś sensie uratowana została ta sytuacja.
4: Byliśmy w Wielkopolskim Centrum Onkologii na Garbarach, a teraz zupełnie zmieniamy temat. Przeniesiemy się na poznańskie winogrady.
8: Ogłosiliśmy przetarg na prace, które podniosą standard placówek z poznańskiego zespołu żłobków. Tym razem planowane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych w dwóch żłobkach na Winogradach, tyś na osiedlu Przyjaźni oraz Calineczka na osiedlu Pod Lipami. W ramach zadania wyremontowana zostanie część pomieszczeń, co poprawi komfort przebywających tam dzieci czy też opiekunów. W zakres prac przewidzianych w żłobku Ptyś wchodzi modernizacja holu głównego wraz też z wiatrołapem, do tego klatki schodowej oraz holu na pierwszym piętrze budynku. Zmienią się również korytarze przy salach i szatnie dziecięce. Do tego też prace obejmą pomieszczenie socjalne. Z kolei w żłobku Calineczka działania polegać będą na remoncie przestrzeni dla dwóch grup dziecięcych, w tym sali zabaw, sypialni i pomieszczeń pomocniczych. W tym roku rozpoczną się również prace projektowe dotyczące kolejnych etapów inwestycji w Calineczce, ale też w żłobkach Przemko czy Kalinka.
4: Mówiła nam Paulina Nowicka, szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Tymczasem ruszyła przebudowa ulicy Janickiego w Poznaniu.
9: Prace są prowadzone na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Barańczaka. Przebudowa ulicy obejmuje modernizację jezdni, chodników oraz oświetlenia i jest realizowana przez zewnętrznego inwestora. Na odcinku około 300 metrów przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdy na posesję, chodniki oraz oświetlenie uliczne. Nowe ciągi piesze zyskają nawierzchnię z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm. Wzdłuż ulicy pojawi się 11 nowych latarni, a przejście dla pieszych w rejonie ulicy Barańczaka zostanie dodatkowo doświetlone. W rejonie ZEB zamontowane będą również fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W drugim etapie zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia część ulicy na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy nad Cyganką. Utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy jezdnią zachodnią oraz w miarę możliwości technologicznych dojazd i wyjazd z posesji. W obu etapach objazd wyznaczono ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego i Dąbrowskiego.
4: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Czas na kolejny temat. Teraz goście w studio.
3: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypoczynek na obszarach leśnych, czy generalnie na terenach zielonych, jest bardzo dobry i właściwy, wskazany. Dobrze, że korzystamy z natury, natomiast my jako strażacy i zapewne tutaj koleżanki i koledzy leśnicy, także policjanci, szczególnie w tych okresach apelujemy o bezpieczeństwo, to zwracamy uwagę na to, by nawet jeśli korzystamy, wyjeżdżamy gdzieś na zewnątrz, korzystamy z jakichś terenów, których nie znamy, żeby mieć podstawowe zorientowanie. Strażacy często interweniują albo wtedy, kiedy mamy do czynienia z pożarem lasu, albo, jeśli mówimy o obszarach leśnych, albo jeśli człowiek zagubi się, bo wyszedł na dłuższy spacer. Umiejętność przemieszczania się w lesie, orientacja, umiejętność odczytywania ze słupków, które mamy w lasach, to w jakim miejscu jesteśmy i przekazanie tej informacji w momencie, kiedy już doszłoby do jakiegoś zagrożenia, czyli kiedy dzwonimy na numer alarmowy, zorientowanie się, gdzie jest słup,
10: leśny, na którym jest numer, gdzie możemy powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i na tej podstawie służby nas odnajdą. To jest bardzo ważne. I to jest takie, można powiedzieć, vademecum, czy taki podstawowy poradnik dla każdego. Bo ważne jest, żeby mieć świadomość, jak nie doprowadzać do zagrożenia, ale czasem spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie jesteśmy świadkiem jakiegoś zagrożenia. No i teraz trzeba sobie poradzić, trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, powiadamiając służby, ale wiedząc też, co zrobić w takiej otwartej przestrzeni.
4: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że niebawem wakacje i z pewnością wielu z nas wybierze się do lasu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielu z nas odlicza czas do wakacji. Kto zostaje w Poznaniu, nie będzie narzekać na nudę. Co będzie działo się w naszym mieście?
14: Dużo rzeczy związanych z przestrzenią miasta, tą najbardziej centralną, czyli te place, którymi się opiekujemy. Stary Rynek, Pasaż Quadro, Plac Kolegiacki i Plac Wolności oczywiście, który jest takim centralnym punktem. Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej. Tutaj zapraszamy na spacery, na gry miejskie, na koncerty i spektakle. Natomiast to nie jest tak, że działamy tylko w centrum, bo jak wiadomo, nasz flagowy letni projekt Lato z Estradą to już 10. edycja i zapraszamy do wielkiego poruszenia i rzeczywiście ten program będzie związany, znaczy jest oparty na kulturze, ale też trochę fizycznej, bo będzie i yoga, i warsztaty z akrobatyki, i warsztaty z sztuki cyrkowej, takiej nowoczesnej, bez zwierząt oczywiście. Natomiast współpracujemy już z kilkunastoma radami osiedli, które też partycypują w tym wydarzeniu. No i mamy też, zaobserwowałam turystykę międzydzielnicową, bo mając rozkład jazdy, ludzie z jednej dzielnicy do drugiej w określony weekend jadą sobie, żeby wykorzystać ten czas, no bo wydarzenia są i dla małych, i dla dużych, ale są dostępne, zrozumiałe, włączające i bezpłatne. Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerię. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych, żeby zapoznali się z tym modernizmem, bo choć nazwa brzmi dość mało przekonująco, to przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni. Naszym zadaniem było zrobienie programu jak najbardziej przekrojowego, bez wiodącej gwiazdy. Myślę, że to jest celowe, bo to założenie tego naszego programu demokratycznego, otwartego, nie festiwalowego, bo to jednak nie jest festiwal, gdzie kupuje się bilety na konkretną gwiazdę czy gwiazdy, ale to jest takie wydarzenie, które można nazwać ciut promenadowym, czyli nie zapraszamy z wielką reklamą wszystkich, którzy mogą tego dnia przyjść. Oczywiście ci, którzy znajdą coś dla ciebie jak najbardziej i będzie to można znaleźć u nas na stronie, ale tych, którzy przyjeżdżają, przechodzą. Sami widzicie, teraz mieliśmy konferencję, ludzie się zatrzymują, słuchają, coś tam sobie nagrywają, bo chcemy też towarzyszyć tak nienachalnie tym, którzy zwiedzają miasto, tym, którzy chcą sobie usiąść, zobaczyć coś, pochodzić, że coś się dzieje, bo dekady temu prawie nic się nie działo latem i zawsze się mówiło, mieliśmy nawet mini festiwal, nic się tu nie dzieje. Wykrakaliśmy, że jest odwrotnie, więc dla nas jest bardzo ważne, żeby to nie było coś popularności, ale jakości.
15: Jadwiga Troczyńska, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej.
16: Będzie się działo w te wakacje.
15: Będzie się działo. Będzie się działo, rzeczywiście. Sami nie wiemy, jak to robimy, bo w wydarzeń, nawet na ten moment ich nie liczymy. Tyle ich będzie. Co najważniejsze, będziemy blisko ludzi. Liczymy na to, że Państwo pomogą nam w tym, żeby przyszli też ludzie, którzy na co dzień w kulturze nie partycypują, bo na tym chyba właśnie nam bardzo zależy, żeby nie tylko ci, co zawsze są obecni na wszystkich koncertach i spektaklach i warsztatach, tylko żeby zachęcać tych, którzy z tej formy spędzania wolnego czasu nie korzystają.
4: No właśnie, będziecie w centrum, ale też w różnych częściach naszego miasta, na osiedlu.
15: Tak jest, to jest 16 osiedli, 20 lokalizacji, programy przygotowane we współpracy z przedstawicielami osiedli, także każdy program jest skrojony na miarę potrzeb, które w danej przestrzeni się znajdują, ale też na miarę możliwości architektonicznych czy przestrzennych, które na danym osiedlu są. A Świętowianki to jest taka nasza nowa, stara idea, ponieważ jest to kontynuacja tradycji Parady Sobótkowej, która jest częścią Świętowianków, bardzo ważną częścią Świętowianków, ponieważ angażuje znowu mieszkańców i mieszkanki Poznania, którzy przygotowują specjalnie tratwy, sztandary na te okazje, opowiadają o tożsamości tych osiedli. Jest to najważniejszy, myślę, element w tym wszystkim i nadający sens temu działaniu. Rozbudowaliśmy tą formułę. Chcemy skupiać się na lokalnych tradycjach, na lokalnych wyrobach, na starych zawodach, warsztatach rzemieślniczych. Bardzo sobie cenimy to, co już mamy i chcemy, żeby wszyscy o tym pamiętali i w pewien sposób kultywować te tradycje, które są w tym mieście obecne i mam nadzieję, że ta impreza wpisze się w katalog wydarzeń takich ważnych dla miasta.
16: Joanna Piotrowiak, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej do spraw filmu.
4: Powiedzmy, jakie obrazy tym razem zobaczą poznaniacy, poznanianki?
16: Zobaczą obrazy wspaniałe, kreatywne, animacyjne w ramach festiwalu Animator. Będzie to już 19. edycja. Zapraszamy od 4 do 12 lipca do kina Apollo, do kina Muza, do pasażu Quadro, do Ulotnie, do Starego Browaru i tam nie tylko filmy konkursowe, krótkometrażowe i długometrażowe, ale także przeglądy tematyczne, ponieważ głównym tematem festiwalu Animator jest Be Human, czyli przyglądamy się temu, co ludzkie jest wyrażane właśnie w tych obrazach filmowych, ale także tak technologicznie. Bardzo skupiamy się na takiej technologii tworzenia animacji, która jest bardzo taka rzemieślnicza, bardzo detaliczna, bardzo drobiazgowa, więc jest to pewna taka ucieczka od takiej automatyzacji i realizacji AI, ale od tego też się nie odżegnujemy, bo AI jest już częścią filmu i nie przestanie nią być. Chociażby ten festiwal w Cannes to pokazał, jakie to jest istotne i chcemy się zajmować tymi tematami i chcemy między innymi na Animatorze Pro rozmawiać o tym, jak mądrze korzystać z AI-a i jakie są różnorodne narzędzia, które służą produkcji filmowej, służą żeby obniżać koszty produkcji i żeby gdzieś też wprowadzać swoją twórczość w nowoczesne drugą połowę XXI wieku. Kuratorem tej sekcji głównej To Be Human jest Tim Allen. Jest to twórca, który pracuje z takimi reżyserami jak Tim Burton czy Guillermo del Toro. Zobaczymy filmy, przy których pracował, a proszę mi wierzyć, że każdy z Państwa kiedyś zobaczył jego pracę na ekranie, czy dużym, czy małym, ponieważ jest to autor animacji, lalek do filmów takich jak Uciekające Korczaki, część druga, Rana Gesów, którą też tutaj będą Państwo mogli zobaczyć na festiwalu Animator, Pinokia, Guillermo del Toro oraz licznych filmów jak Frankenweenie na przykład, czy Gnijąca Panna Młoda Tima Burtona. Więc to jest nasza gwiazda. Będzie też John Dilworth, wspaniały producent, twórca animacji, między innymi Chojraka Tchórzliwego Psa. Będzie także głos Johnego Bravo, Mark Silk i z nim będzie można odbyć warsztaty głosowe. Także myślę, że to jest niezapomniane doświadczenie. I cóż, no i mnóstwo wspaniałych wydarzeń muzycznych, muzyczno-wizualnych, zarówno tutaj w pasażu Quadro na Animatorze Open Air, jak i w Ulotnie, naszym klubie festiwalowym. To jest takie 9 dni naprawdę niesamowitych doświadczeń. dzień. Warto je sobie zaplanować, chociaż kilka z nich, żeby spędzić na festiwalu Animator. Jest ich sporo, więc myślę, że każdy z Państwa znajdzie chociaż jeden, bo będzie i zabawa, i będzie refleksyjnie, i będzie zaskakująco i kreatywnie. Dzięki temu, że tak się rozwija pięknie i jest też to festiwal, który nominuje do Oscara, mamy bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o konkurs, a także twórcy reagują na nasze zaproszenia z ogromną radością i chętnie do nas przyjeżdżają i spotykają się z widzami naszego festiwalu. Myślę, że to jest ogromne bogactwo też dla Poznania, dla poznaniaków i warto z niego skorzystać po prostu. Nasze najmłodsze dziecko urodzi się w sierpniu, 21-23 sierpnia w przestrzeni Kina Muda i w przestrzeni Quadro. Będzie można oglądać filmy fantastyczne, klasyczne filmy fantastyczne. Cały czas tą listę rozszerzamy i potwierdzamy kolejne filmy. W zasadzie każdy seans jest perełką samą w sobie, więc proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę, która wkrótce się uruchomi, portal FilmFest. Tam opublikujemy cały program. Jest to program, na który można przyjść całymi rodzinami. Jest to też taki program, który sprawi dużo radości widzom. No i będzie tam mnóstwo takich sentymentalnych podróży do przeszłości i do przyszłości.
4: Przypomnę, do końca sierpnia na terenie naszego miasta odbywać się będą koncerty, spektakle, warsztaty, gry miejskie, kino plenerowe i wydarzenia sportowe. Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o największym nocnym widowisku historycznym Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
17: Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną, przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach już jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce. To jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może oczywiście dreszczyk przypominający chociażby na miastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały.
4: Przypomnę, widowisko Orzeł i Krzyż odgrywane jest w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Utrudnienia na podkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylingę, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.

Chcecie jeden powód, dla którego warto było wstać wcześniej? Proszę bardzo, szybciej można robić fajne rzeczy. My podkręcamy tempa, wy działajcie. Waldek Derłak. Dzień dobry, hej, jest 6:30.

The Galaxy, Galaxy w Meloradio, tak podkręcamy tempo. A ja mam coś dla was, tak z samego rana o tej porze. Torba Meloradia czeka na was. 321-321-777. Przed nami trzy szoty w Melo. Dzwoncie już teraz i zgarniajcie torbę. Przyda się na co dzień, a na wakacjach to już koniecznie na pewno musicie ją mieć. 321-321-777. Taka torba Meloradia może być wasza z samego rana o tej porze. To się nazywa dobrze zacząć dzień. No to próbujcie. Czekam za 27.

0: Don't Wanna Go Home i Meduza. W Meloradio podkręcamy tempo. Cześć Krzysiek, hej, hej.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Cześć Krzysiu, hej, hej. Co tam u ciebie dzisiaj? Teraz do pracy słyszałem, ale później będzie się działo.
1: No później, najpierw aktywnie, bo najpierw bieganie, czyli standardowo jakieś 6-10 km. A wieczorem już rekreacyjnie, czyli przed telewizorem mecz Francuzów dzisiaj, więc będzie to oglądać.
0: Będzie co robić, okej. Okay, no dobra, to uważaj, bo dla ciebie teraz...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Krzysiek, herbata czarna czy zielona?
1: Zawsze czarna.
0: Spacer po plaży czy po górach?
1: Po plaży.
0: I teraz uważaj, oglądanie meczu lepiej na żywo czy w telewizji?
1: Zawsze na żywo.
0: Pewnie, że tak. No chyba, że mistrzostwa akurat są trochę daleko, no to wtedy przed TV, nie? Dobra, jasne. Trzymamy kciuki razem z tobą. Pobiegaj, później pooglądaj, a potem wszystko spakuj w torbę Meloradia, która jest już twoja. Pakujemy i wysyłamy. Hej!
2: Trzy szoty w Melo.
0: 15 minut i będzie 7. Zdążycie ze wszystkim, tylko ogarniajcie tam odpowiednio, a żeby lepiej szło, to my podkręcamy tempo w Melo dla was od samego rana.

0: Tak jak lubicie. I like the way you kiss me. Gramy od samego rana w Melo, tak podkręcamy tempo, tak budzimy was. No i tak rozkręcamy ten wtorek. Jest dziś 16 dzień czerwca, Artemas w Melo, podkręcamy tempo. Jest Marcin i będą newsy.
1: Cześć, a w tych newsach będzie dużo Iranu. Aż dwóch z trzech informacji się pojawi.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada też się pojawią. A, no i pojawi się prognoza pogody dla Polski, znaczy się. Posłuchajcie, podobno ma być coraz lepiej. Trzymamy za słowo.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: niedługo chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo, wybierając auto elektryczne, otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
8: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
9: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da.
10: Co tam?
9: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
10: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
9: Cudownie!
10: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie. Pogoda.
12: Dwanaście stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. Przez cały dzień będzie bardzo słonecznie. Niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. Dzisiaj nie spodziewajcie się deszczu. Na jutro synoptycy też nie zapowiadają opadów. Ciśnienie mamy umiarkowane, a wiatr słaby.
13: To już prawie 7 rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
14: Statki ponownie przepływają przez cieśninę Ormus, a Donald Trump zapowiada, że kluczowy szlak transportu ropy w piątek zostanie całkowicie otwarty. Tego samego dnia ma zostać podpisane kończące wojnę porozumienie z Iranem. Teraz zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a tam same remisy. Hiszpania wywołała sensację po bezbramkowym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Arabia Saudyjska-Urugwaj. Iran natomiast zremisował z Nową Zelandią 2-2. Archiwa bytomskiego górnictwa trafią do świata cyfrowego. Digitalizacją zajmie się Muzeum Górnictwa Węglowego, mówi kierownik Archiwum Miejskiego w Bytomiu Izabela Wójt.
15: Najstarsze dokumenty to są z 1856.
14: W Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu znajduje się naprawdę bogaty zbiór dokumentów.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
13: A my naprawdę na bogato proponujemy wam zacząć ten poranek i podkręcamy tempo, żeby lepiej poszło. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, siódma jest.

podkręcamy tempo w Melo Radio. Łapcie pozytywną energię, bo dzisiaj od rana razem z wami bierzemy się za wtorek, 16 dzień czerwca, a już za chwilę w Melo o tym, że warto na spontanie podejmować wyzwania. Wcześniej topik i Becky G. Sorry, papi. 13 minut po 7.

0: Better Me Rehab w Meloradio, czyli jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu w samym środku wakacji. Widzimy się i bawimy tam razem z wami, a bilety na to wydarzenie będzie szansa zgarnąć jeszcze dzisiaj w Melo, więc bądźcie blisko. A teraz o tym, jak to zostać można gwiazdą. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście takie zdanie, czy jest na sali lekarz. No, czasami takie rzeczy się zdarzają, ale spokojnie, to trochę inny kierunek będzie, bo tym razem padło trochę inne pytanie. Na początku koncertu w Australii okazało się, że nie dotarł na niego pianista. No, zaniemogło mu się. Na sali był jednak komplet publiczności, a orkiestra nie chciała odwoływać koncertu. Żeby nie odwoływać wydarzenia, dyrygent wyszedł na scenę i zapytał wprost, czy na sali jest jakiś muzyk. No, albo ktoś, panie, panowie, kto potrafi czytać nuty i chciałby zagrać koncert razem z nami, czyli z profesjonalną orkiestrą. No i się zgłosił szybko, 21-letni student politologii, słuchaj. Uratował koncert, okazało się, że został trochę niechcący jego gwiazdą, chociaż przyznał szczerze już po, że trochę to jednak musiał improwizować, ale jakoś poszło. No i los.
1: No i tak ma być, no.
0: No, tak trzeba żyć w życiu, przecież chodzi o to, słuchajcie, żeby znaleźć się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu, także wykorzystajcie swoje okazje, jakie wam się dzisiaj trafią. A teraz to my wam zagramy i podkręcamy tempo w Melo i już 20 minut po 7.

0: Bob Sinclair w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempa. Jeżeli dzisiaj tak czujecie, że tak troszeczkę nie do końca ten wtorek się wam zaczął, to pomyślcie może o tym, co jeszcze przed wami i czego tak naprawdę bardzo mocno nie możecie się doczekać. To zdecydowanie czas lepiej popłynie. Już prawie w pół do ósmej. Daria Marks za chwilę w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd- zapaleń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
14: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
15: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
17: Po reklamie.
18: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

pryska i lato w Melo Radio i czekamy na to, aż będzie naprawdę gorąco i zaczniemy znów narzekać, że ale upał. Słuchajcie, gorąco to się niektórym robi, jak nagle się okazuje, że nie mają przy sobie tego, co jeszcze nie tak dawno mieli, czyli że coś zgubili. A miejscem, gdzie się najczęściej zostawia, albo jednym z takich miejsc, jakieś swoje rzeczy jest oczywiście taksówka. Jedna z takich dużych firm przewozowych, co to wożą ludzi na całym świecie, zrobiła taki zestaw najoryginalniejszych rzeczy, które to ludzie zostawili u nich w ich autach. I była to między innymi taka akcja jak zmywarka. Ktoś zmywarkę przywoził i zapomniał. No. Ponad 400 pączków ktoś zostawił. Żywe ryby ludzie gubią. Monitor ktoś zapomniał. Dwie suknie ślubne też się znalazły. I potężne akwarium. No i zgubiony telefon albo klucze przy czymś takim to w ogóle nic. Cześć. Jak się okazuje, niektórzy pół mieszkania potrafią zgubić w taksówce. Justin i Nicki w Melo za 17:08.

0: Prosto z miejsca 11.30 Melo Radio w ostatnim, najnowszym notowaniu. Bibi Rexa, David Guetta i Seth Gars. Melo, tak budzimy was dzisiaj we wtorek rano. Już za 8 minut będzie 8 i już za chwilę będą newsy.
1: A w nich między innymi o liczbie mieszkań na wynajem. Podobno jest ich więcej.
0: Sprawdźcie koniecznie to już za chwilę o tym w Melo Radio.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers, All The Time. A jaki czas w pogodzie przed nami, o tym też powiemy.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe,
12: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
11: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
3: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
18: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
19: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert. Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5.
21: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
22: Okej, raport wysłany.
23: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
22: Słucham?
23: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
22: O kim ty mówisz?
23: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
22: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
23: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
24: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
25: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
26: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
27: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
28: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
29: W czwartek rozpocznie się remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Ruch będzie przekierowywany na pozostałe łącznice lub objazdy prowadzące przez węzeł Koninko i ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań-Krzesiny.
28: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
30: Pogoda.
29: Słonecznie i ciepło będzie dzisiaj w Poznaniu. Termometry wskazują obecnie 14 stopni, maksymalnie ociepli się do 22. Do końca dnia nad naszym miastem niebo ma być bezchmurne. Jutro też ma być pogodnie, bez deszczu. Ciśnienie aktualnie jest umiarkowane, takie utrzyma się do końca dnia. Jakość powietrza mamy bardzo dobrą.

0: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Wielka policyjna obława w Małopolsce. Policja poszukuje 19-letniego Kacpra Wójtowicza. To w związku z zabójstwem młodej kobiety, do którego doszło wczoraj wieczorem w gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim. To były chłopak zabitej 19-latki. Jego poszukiwania są wielokierunkowe, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
2: Sprawdzamy zarówno rodzinę tego 19-latka, jego znajomych, ale również to są tereny bardzo mocno zalesione.
1: Policja przeczesuje teren z pomocą śmigłowca i dronów. Do poszukiwań dołączył też GOPR. Jest pierwsza kanadyjska umowa w ramach unijnego SAFE. Została podpisana w poniedziałek i dotyczy sprzętu łączności. Dostawcą ma być polska firma Enamor International. Liczba mieszkań na wynajem w maju poszła w Polsce w górę. Rok do roku wzrosło o 13%. Tak wynika z analizy portalu gethome.pl.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Od rana w Melo Radio podkręcamy tempo, teraz już ósma na zegarach. Waldek, Marcin i Daria, coś się ma, inni gadają, my już gramy, a za chwilę sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko.

0: Już wiecie, że to będzie dobry wtorek, ale może być jeszcze lepszy, jeśli odpowiednio podziałacie, a właśnie teraz jest na to najlepszy moment i najlepsza okazja. Zaczynamy już za chwilę zabawę, gotowi na wszystko w Melo Radio. Do zgarnięcia dla was są skiece i Melo Torba i to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić do nas.
1: 321-321-777, pod tym numerem telefonu czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Jak jesteście gotowi na wszystko i czujecie, że chcecie się wykazać, to właśnie teraz jest najlepszy moment. Dwie osoby mają szansę na zgarnięcie prezentów, które mamy dla was. Melo Merch czeka, są skiety i Melo Torba. Czekamy, dzwońcie. 321-321-777.

0: Podkręcamy tempo i dzisiaj razem z nami dwóch zawodników powinno być. Powinien być Mateusz. Który to Mateusz? Dzisiaj będzie grillował po południu, ale powiedział, że najbardziej to by chciał pojeździć wyścigówką. Jesteś Mateusz? No nie, nie róbcie
1: halo,
0: mi tego.
1: Halo.
0: No właśnie tak myślałem, bo tutaj się taka fajna lampeczka się paliła, ale zgasła była i chyba nam się Mateusz rozłączył albo w tą wyścigówkę już wsiadł. Ale jest Michał chyba. Jesteś Michał? Cześć Michał.
2: Jestem.
0: Michał, u ciebie też nieźle dzisiaj z samego rana, bo Michał z SOR-u wraca, ale uspokój, że wszystko jest okej i dlatego dzwonisz do Melo.
2: Jest okej. Syn mi pozmieniał plany na cały dzień, ale jest okej.
0: Dobra, trzymamy kciuki, żeby się wszystko ułożyło. Słuchaj, ja w planie mam zabawę, gotowi na wszystko. Dzisiaj ty występujesz, musisz zgłosić się swoim imieniem do odpowiedzi. Taka zasada. Będą dwa pytania, za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną mamy Melo torbę. Uwaga!
3: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden. Zamek Ogrodzieniec znajduje się w województwie śląskim czy wielkopolskim?
2: Michał.
0: Michał.
2: Śląskim.
0: Śląskim. Dobrze.
1: Dobrze.
0: Co jesteś taki, Michał, niepewny trochę swego, co? Bądź pewny.
2: Musiałem pomyśleć chwilkę.
0: No, pomyśleć czasami warto, czasami trzeba po prostu strzelać. Dobrze, punkt dla ciebie. I uwaga, jeszcze drugie pytanie. Czy trójkąt prostokątny może być równoboczny? Tak czy nie?
2: Tak.
0: Nie. Zakręciłem trochę, co w głowie teraz? No, zdarza się. 50% było dobrze, a ta druga, mniejsza połowa trochę nie poszła, ale spoko. Jeden punkt na twoim koncie, w związku z czym melotorba. Już pakujemy, już dla ciebie ją, Michał, wysyłamy. Brawko dla ciebie, trzymaj się, ściskaj syna i bezpiecznie tam proszę się zachowywać dzisiaj, żeby druga wizyta na SOR-ze się nie odbyła dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki bardzo.
2: Nie
0: ma takich chyba. Super, cześć, dzięki bardzo, do usłyszenia, hej, hej.
3: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: numer wymiata. Podkręcamy tempo w Melo Radio, 27 minut po 8. Słuchajcie, a propos wymiatania. W Holandii pewien właściciel food trucka znalazł dobry sposób, jak posprzątać ulicę zrzucanych tam niedopałków. Za każde 20 takich zebranych i posprzątanych można u niego dostać porcję naleśników.
1: No.
0: I to się nazywa ciekawy program lojalnościowy. To jest właśnie to. Tak, gramy wam we wtorek rano. Dzisiaj 16 dzień czerwca. No i mamy dużo energetycznej muzy dla was, co za chwilę dane udowodnię. If Only You w Melo Radio. Już za chwilę.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie.
3: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
21: Tak, i to lepiej niż ja.
1: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
20: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
21: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
22: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
23: Citroen.
24: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Yo, no, z taką muzą można wszystko. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Wakacje to najlepszy czas na dobre melo i fajną przygodę. A najlepsze miejsce, żeby to połączyć, jest nad polskim morzem. W środku lata widzimy się w Kołobrzegu i razem bawimy na Sunrise Festival przy najlepszych setach, które zagrają Usual, Rehab, Axwell i Afrojack. Nie przejmujcie się, jeśli jeszcze nie macie biletów. Ogarniemy temat już dzisiaj. Tylko bądźcie przez cały dzień z Melo Radiem. Dziś znów bilety na Sunrise Festival do zgarnięcia dla was, a to mega wydarzenie w wakacyjny weekend od 31 lipca do 2 sierpnia. W Melo Radio teraz Gibbs i już za 18 minut 9, a za chwilę gwiazdy Sunrise Festival właśnie. Axwell i Ingrosso w Melo. Sun is shining. Tak, zagramy dla was w Melo Radio.

0: Fire, takie gorące dźwięki mamy dla was i mamy najlepszy drop nowych hitów w Melo. Już za 8 minut 9 jest Marcin, będą newsy.
1: A w nich będzie bober, a nawet więcej niż jeden, bo bobry.
2: A już o 9 zagramy.
0: Gray będzie i nawet więcej, bo Thomas Gray. A czy w końcu więcej będzie na termometrach i więcej słońca? O tym w prognozie za chwilę w Melo.
2: Reklama.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus. Szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Adalmajer. Kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny.
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: O reklamie.

0: Eteria FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
1: Remont torowiska na Dąbrowskiego. Z tego powodu na odcinku od Żeromskiego do pętli Ogrody obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięto przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Dąbrowskiego w rejonie Botanicznej, a ruch skierowano na przejście i przejazd przy Miłej.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce. Pogoda.
1: Do Poznania wróciła słoneczna pogoda. Do końca dnia niebo ma być bezchmurne. Będzie też ciepło. Termometry już wskazują 15 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do 22. Jutro także ma być pogodnie i jeszcze cieplej niż dzisiaj. Na środę i czwartek synoptycy nie zapowiadają deszczu. Aktualnie ciśnienie mamy umiarkowane.

0: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Dwie obławy zakończone. Według nieoficjalnych informacji policja zatrzymała podejrzanego w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wczoraj na jednym z parkingów zastrzelony został 44-letni Rosjanin, artysta Siemion Skrapecki. Główną hipotezą śledczych jest to, że doszło do egzekucji na przeciwniku Władimira Putina. Koniec policyjnej obławy także w Małopolsce. Tu również nieoficjalnie służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Miał zabić swoją byłą dziewczynę w Mszanie Dolnej. Bobry z okolic Obornik w Wielkopolsce nie dały za wygraną po tym, jak ktoś zniszczył ich tamę. Wzięły się do roboty i zbudowały 7 nowych, mówi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
2: No ale one, dorabiając troszeczkę do tego bajki, przemyślały też sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej.
1: Leśnicy przypominają, że niszczenie tam bobrów jest nielegalne.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Wiadomo, z bobrami to lepiej nie zadzierać. Za to z wtorkiem dajecie sobie radę świetnie, nie stawiajcie żadnych tam, tylko bierzcie go, tak wiecie, na 100%. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy.

0: mocno.
1: Roxana Węgiel. W Meloradio tak podkręcamy tempo dla tych wszystkich, którzy już wciągnięci mocno przez ten wtorek. Słuchajcie, wiem, że macie jeszcze sporo dzisiaj przed sobą, ale zobaczcie też, jak dużo już zrobiliście dzisiaj. Co najbardziej wam się udało do tej pory? Pomyślcie o tym, od razu energii więcej się pojawia na pozostałą część dnia. A u nas energetycznie, jak zawsze w Melo, podkręcamy tempo i teraz Bad Angel i Animal Lisa w Melo. 12 po 9.

0: Jason Derulo w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Macie jeszcze szansę dołączyć do naszej ekipy i pojechać do Belgii na Tomorrowland. Przeżyją to na pewno razem z Melo, Kasia i Tosia.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To mi się podobało. Chcecie też przeżyć coś niesamowitego? To wbijajcie szybko na meloradio.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Mamy dla was też Tomorrow Paki, no i o transport też nie musicie się martwić, zabieramy was tam i z powrotem. No i teraz uwaga, Kasia, kogo najbardziej chcecie zobaczyć i usłyszeć na Tomorrowland?
2: Fischera chyba. Wiem, że to jest Tosi w ogóle ukochany artysta.
0: Będzie tych gwiazd naprawdę sporo. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Czekamy na was i na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. To jest możliwe. Możecie być w Belgii, w Boom i bawić się tam razem z nami. Czekamy na was, na wasze filmy, foty i zgłoszenia. Huntrix już teraz, a za chwilę jeden z artystów, który zagra dla was na Tomorrowland. Alan Walker to będzie w Melo. 17 minut po 9.

0: Kierowi, Adrian Nate, prosto z miejsca pierwszego najnowszej 30 Meloradia. A już w najbliższy piątek, 19 czerwca, startuje nowy darmowy cykl imprez Płynę z Melo, który połączy radiowy klimat z letnią atmosferą warszawskich bulwarów. To specjalnie dla was prosto z barki Kaskada przy bulwarach Wiślanych. Olek Pych na żywo poprowadzi 30 Meloradia. To już w najbliższy piątek. No a zaraz po tej na żywo prowadzonej 30 Meloradia wystartuje prawdziwe dobre melo. Między innymi zagra Mafia Mike. Dla was to już w najbliższy piątek.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i
2: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
3: Autopromocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dokąd na wakacje?
8: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
7: Czyli Zdrojowa Hotels.
8: Zdrojowa Hotels?
7: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
8: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
7: Tylko na zdrojowahotels.pl.
9: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
19: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
18: Już od 400 zł studiuj.
19: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
18: Ekonomię i logistykę.
19: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
18: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
19: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
18: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
19: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
20: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, Winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
21: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
0: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 2017. Liceum akademickie.pl.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
22: Skoda.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 zł przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, prawie połowa Polaków przyznaje, że coraz mniej pieniędzy przeznacza na swoje hobby. I
1: no
0: przez
1: jak?
0: Te finansowe kwestie ludzie ograniczają swoje pasje, wyobraź sobie, i zainteresowania.
1: Nie, nie podoba
0: no
1: mi się to.
0: To my się nie zgadzamy, mnie też się to nie podoba. Trzeba się rozwijać, a nie ograniczać. Coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę dla was. I możecie wydać ją na co tylko chcecie. Roxana, na co pójdzie kasa?
2: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Ja myślę, że się polubicie. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 wyczekają, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdzie szybka kasa od Melo.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Wiesz, kiedy ja śpiewam najczęściej tę piosenkę?
1: Nie wiem, pod prysznicem, stary, tak bym celował.
0: Chcę więcej. Nie, wiesz, jak patrzę na termometry teraz. No, to chcę więcej.
1: Mi coś innego przyszło do głowy.
2: Ja, jak patrzę na swoje konto.
1: O, to też bez kitu, macie rację, ale to takie fajne postanowienia i w ogóle marzenia, ekstra.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Andy Dust, Caris is a Curia w Melo Radio.
0: To dzisiaj fajnego dnia, wam życzę, wracam jutro i obiecuję, będzie gorąco od rana.
2: Chcemy więcej.
1: Stary, trzymam kciuki, ja śpiewam chcę więcej zawsze, kiedy wstaję z łóżka.
3: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: promocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na Citroen.pl.
3: Citroen.
4: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet. Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań, 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
1: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki. Termometry w Poznaniu wskazują 16 stopni, a będzie jeszcze znacznie cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Na razie jest pochmurno, ale niebawem niebo ma się przejaśnić. Pogodną aurę będziemy mieć także jutro i w czwartek. W tym tygodniu też z każdym dniem będzie robić się coraz cieplej. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Bakterie coli wykryto w wodociągu w gminie Duszniki. Mogą wywoływać silne zatrucia pokarmowe. Z tego powodu wydano ostrzeżenie dla mieszkańców 11 miejscowości w zachodniej Wielkopolsce. Komunikat obowiązuje do odwołania. Przeprowadzono już dezynfekcję instalacji. W czwartek rozpocznie się remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Ruch zostanie przekierowany na pozostałe łącznice lub objazdy prowadzące przez węzeł Koninko i ulicami Poznania. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się Pyrkon, największy w kraju festiwal fantastyki. W tym roku wprowadzono restrykcje dotyczące przebrań, mówi współorganizatorka festiwalu Aleksandra Szapitora.
2: To obostrzenia tak naprawdę są tylko dla rzeczy, które są naprawdę niebezpieczne, czyli właśnie jakieś bronie, które są zaostrzone.
1: Pyrkon potrwa w Poznaniu od piątku do niedzieli. Słyszymy się za godzinę, opowiemy wtedy o walecznych bobrach.
3: Minuta do 10:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Minister Sprawiedliwości odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Waldemar Żurek twierdzi, że to z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. A chodzić ma o tzw. aferę hejterską oraz usiłowanie oszustwa sądowego i posłużenie się podrobionym testamentem. Teraz Estonia. Wiadomości mailowe wysyłane z Rosji będą trafiać do kwarantanny. Chodzi o takie maile, które trafiają do estońskich urzędów i agencji państwowych. To ze względu na ryzyko cyberataków. Coraz mniej truskawek i znowu są coraz droższe. Przymrozki i potem ulewne deszcze nie pomogły owocom. Co dokładnie zrobiły, mówi pan Maksymilian z jednego ze skupów.
5: Co zrobiły? No dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie. 3/4 mniej towaru niż zwykle.
4: Polska jest jednym z największych producentów truskawki na świecie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Zabierzcie już tę pogodę, dajcie mi trochę słońca. Naprawdę, potrzebuję słońca. Za co? Za słońce?
6: No.
3: To na solarium sobie pójdę. Siema, Adi po tej stronie. Zaraz ważne pytanie do was będzie. Andy Dust.

0: Another i Talk to You w Melo Radio. 15 minut po 10. Dobra, wtorek, poniedziałek za nami, jesteśmy na dobrej drodze do weekendu. No i wracam jak codziennie z jakimś absurdalnym pytaniem, które pomoże nam się rozbudzić. No i proszę bardzo, propozycja. Co można powiedzieć w pracy i na randce? Na wasze odpowiedzi czekam jak zawsze w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jedno kliknięcie i ciach. Za najbardziej absurdalne propozycje, które mi się spodobają, no to coś z Melomerczu się znajdzie. A ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób. Będziesz to jeść?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na

0: Meduza w Melo Radio. Don't wanna go home i 26 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo, a ja pytam, co można powiedzieć w pracy i na randce. Na WhatsAppie Melo Radio dostałem głosówkę od Pawła. Siemano!
1: Ty też jesteś ciekawa, jak to dzisiejsze spotkanie się zakończy?
0: Ładnie, ładnie, podoba mi się, ale wiem, że stać was na więcej. Za te najbardziej edgy tekściki, najbardziej hardkorowe propozycje odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć w pracy i na randce, merch Melo Radia. Szukajcie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Czekam na głosówki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Radia 96 i 99.4 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabyw Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.

0: Biedronka.
1: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Global DJs The Sound of San Francisco w Melo Radio. 19 minut do 11. Uwielbiam ten klasyk. I uwielbiam świadomość tego, że widzimy się na tegorocznym Tomorrowland i wy tam możecie być razem z nami i bawić się w towarzystwie Armina Van Burena, Davida Guetty, Martina Garrixa i wielu tych ulubionych producentów z całego świata, których słuchacie na co dzień. My zapytaliśmy Tosię, która też się wybiera, na kogo najbardziej czeka, kogo najbardziej chciałaby zobaczyć.
1: Na wszystkich tak naprawdę, na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No i to są dobre wybory jak najbardziej, a jeśli wy chcielibyście się dostać też na Tomorrowland, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. Pamiętajcie, by zostawić fajną fotę waszą wspólną albo jakiś filmik. No i potem poczekajcie, my oddzwonimy. No i ważne primo ultimo, bo dojazd macie gratis. Także warto. Kaigo, Save My Love też usłyszymy na pewno.

0: Moonlight, Fordo, nie mylić z Frodo. Alba Mater Melo Radio, 10 minut do 11. Co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Melo Radia, Arek?
1: To nie ten target.
0: Oj, no nie zmieściliśmy się w targecie. Kamil?
2: Kończmy udawać, że obojgu nam podoba się to, że tutaj jesteśmy.
0: No i tak się zdarza, ale akurat my z Marcinem lubimy miejsce, gdzie jesteśmy. Siemano, Marcin.
3: Hej, hej. Będzie o tym, że ktoś dojechał do końca. Między innymi.
0: No dobra, no to dobrze, fajnie, fajnie.
4: A już o 11 zagramy
0: Millennium Helicopter, Don't Want Your Love, Melo. Mam pytać, dokąd, czy jakby już odpuścić?
3: Do Gdańska.
0: No to nie, no to super, dobrze. Ja czekam na kolejne głosówki, meloradio.pl.

0: kochaj niskie ceny.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
5: Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
5: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
5: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
5: Tylko na zdrojowahotels.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet 2.
10: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Po reklamie.

0: 99.4 FM.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
2: Do Poznania wróciła słoneczna pogoda. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu ani zachmurzenia. Jutro też nie spodziewajcie się opadów. Aktualnie jest też dosyć ciepło. Termometry wskazują 17 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do 22. Jutro będzie jeszcze cieplej. Aktualnie ciśnienie jest umiarkowane. Jakość powietrza mamy bardzo dobrą.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
3: To są newsy Meloradia Poznań.
2: Urszula Salamon, zapraszam. Rozpoczyna się właśnie akcja Światełko dla Czerwca 56. Wydarzenie odbywa się przy grobie Romka Strzałkowskiego na cmentarzu Junikowo. Młodzież będzie odwiedzać mogiły uczestników robotniczego zrywu przez najbliższe 2 tygodnie. A jutro o 18:00 rozpocznie się otwarte spotkanie z mieszkańcami Rataj i Żegrza. Wydarzenie odbędzie się w zespole szkolno-przedszkolnym nr 19. Radni będą rozmawiać z przedstawicielami lokalnych społeczności na temat bezpieczeństwa, kultury czy ochrony środowiska. Jak o nie dbać, wiedzą bobry. Po tym, jak ktoś zniszczył im tamę w Obornikach, bo blokowała rów melioracyjny, w zamian wybudowały 7 nowych, mówi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
4: Przemyślały tę sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej, co już nie miało wpływu na ten problem drogowy.
2: I pomogły zatrzymać wodę w lesie, tworząc darmowy zbiornik retencyjny. Kolejne informacje za godzinę. Usłyszycie w nich o Pyrkonie.
5: Minuta do 11:00, newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: Zabójca lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego nie trafi za kraty. Biegli psychiatrzy wydali opinię, że miał wyłączoną poczytalność. Jarosław W. trafi teraz na leczenie do zamkniętego zakładu, wyjaśnia sędzia Maciej Czajka.
7: Sąd nie orzeka o tym w sposób dożywotni. Na bieżąco będzie badana stan jego zdrowia psychicznego, jak i to, czy stwarza on zagrożenie.
6: Mężczyzna ponad rok temu wtargnął do gabinetu i zadał lekarzowi kilkanaście ciosów nożem. Izrael krytykuje porozumienie USA z Iranem, nazywa je katastrofą i zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju, pisze o tym Washington Post. Przejechali rowerem dookoła świata. Aleksandra i Marcin Górscy wrócili po 3 latach podróży do Gdańska. Przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów. To druga taka polska para w historii.
5: Gratulujemy i wielki szacun dla Was.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
5: Siemanko, jest 11:00 na zegarach, przepraszam. Nie, dobra, nieważne. Adi z tej strony, zapraszam do 14:00. Za chwilę wracamy do ważnego pytania. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć w pracy i na randce. WhatsApp Meloradia, nagrywajcie głosówki.

0: Anyma, Georgi, Beautiful i 16 minut po 11. To jest Melo Radio. Ważne i pilne, co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Melo Radia huczy. Łukasz.
1: Na twoje miejsce mam 10 chętnych.
0: Dobre, bardzo ładne. Nula.
2: Na randce można powiedzieć, że jesteś słodki jak tiramisu, a w pracy można powiedzieć tyrajmisiu.
0: Nice. Dobra, Robert.
3: Skończyłem, wychodzę.
0: Dobra, no i Robert zgarnia coś z Melomerczu. Gratuluję, bardzo ładna głosówka. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dorzucić od siebie? Zapraszam, WhatsApp Meloradio, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć w pracy i na randce. Hey.

0: gdyby w Polsce ta piosenka powstała, nazywałaby się Sorry Mordo. Co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Meloradia cały czas czeka i mam głosówkę na przykład od Adama.
1: Fajnie było, na szczęście już koniec.
0: Randka udana, słyszę, Monika?
2: Na randce i w pracy, co tu by zrobić, żeby jakoś wcześniej wyjść?
0: I czasami tak się zdarza i wtedy magicznie dzwoni telefon i... No trzeba uciekać, wiadomo. A co wy byście powiedzieli w pracy i na randce? Ja, co może z tego wyjść? Dajcie znać. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Okej, okay, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie Licea Ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką złoty 69. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: No wy też chodźcie i wbijajcie na meloradio.pl, bo sprawa jest pilna. Bambi, Angleosia, BFF. A coś mi się wydaje, że to jest ulubiona piosenka Kasi i Tosi, bo te dziewczyny jadą na Tomorrowland.
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
0: No laski będą się bawić i to na pewno dobrze. Wy też możecie swoją drogą pojechać na Tomorrowland. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam, słuchajcie, wystarczy, że napiszecie z kim i dlaczego chcecie jechać. Dacie jakąś wspólną fotkę albo jakiś krótki filmik, gdzie imprezujecie i w zasadzie to tyle. A tak swoją drogą, coś mi się wydaje, że dzisiaj ktoś z was odbierze telefon i usłyszy podobne newsy. Dojazd macie za darmochę.

0: Robin Schulz, Burps i Better Times w Melo Radio. 9 minut do 12, redaktor Sikora jest i on, siemano.
1: Jestem, no dowiemy się, ile Polacy chcą wydać na wakacje w tym roku, a to w sumie wcale nie mało.
0: Tak? No. Czyżby Polska się bogaciła?
1: Nie, w to akurat wątpię.
0: Okej, no i dobra.
2: A już o 12 zagramy.
0: You stay, turn the lights off w Melo Radio. Jak jest piątek, to tak wyje.
1: Ale jest, co jest? Wtorek chyba.
0: Dla mnie to jak piątek.

0: to promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Jagoda, Dominika.
2: Tak. Jedziecie na Tomorrowland!
3: Dziękujemy! Świetnie, ej!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań, 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
11: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
12: Już 18 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Na niebie dzisiaj pojawią się chmury, ale będą też przejaśnienia. Jutro także ma być dosyć pogodnie i ciepło. Na najbliższe dni synoptycy nie zapowiadają deszczu. Słońce zajdzie w Poznaniu o 21:17.
11: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
12: Urszula Salamon, zapraszam. W wodociągu w gminie Duszniki wykryto bakterie coli. Woda nie nadaje się do picia bez jej wcześniejszego przegotowania. Do skażenia doszło prawdopodobnie podczas montowania w instalacji wodnej dodatkowych urządzeń do uzdatniania wody. Ostrzeżenie obowiązuje do odwołania. Tymczasem zbliża się wielka impreza fantastyki w Poznaniu. W tym roku wprowadzono restrykcje dotyczące przebrań. Na tegoroczny Pyrkon nie można wnosić rekwizytów przypominających prawdziwe pistolety czy repliki mieczy, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
13: Chcemy, żeby ta impreza kojarzyła się z kreatywnością, radością, zabawą, a nie żeby budziła jakieś niemiłe wrażenie zagrożenia albo strachu.
12: Pyrkon odbędzie się w najbliższy weekend na Międzynarodowych Targach Poznańskich. A jutro w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Rataj i Żegrza. Będą mogli porozmawiać z radnymi miasta na temat bezpieczeństwa, kultury czy ochrony środowiska. Początek wydarzenia jutro o 18:00.
1: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Od 2 do 4 tysięcy złotych tyle na tegoroczne wakacje zamierzają wydać Polacy. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Tak wynika z barometru Providenta. Teraz ciąg dalszy kolejowego komediodramatu. Regiojet najpierw złożył ponownie wnioski o trasy w Polsce, ale właśnie je wycofał. Czeski przewoźnik nagle uznał, że nie widzi warunków do powrotu. Na koniec auta z drugiej ręki za ponad 1 000 000 złotych. Na takie ogłoszenia można trafić w internecie. Za ponad 6 milionów złotych został wystawiony McLaren Senna XP02. To jeden z 6 wyprodukowanych egzemplarzy. Numer 2 jest tylko trochę tańszy. Autoplac.pl, Tomasz Czarnecki.
15: Lexus LFA Carbon Edition z 2011 roku do nabycia za bagatela 5 100 000 złotych.
14: Taki samochód to gratka dla kolekcjonera albo inwestora.
1: Nice.
16: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Znaczy, po pierwsze, jeżeli ktoś ma tyle hajsu, to gratuluję.
14: A, ja też.
1: No, naprawdę. A po drugie, wiecie co, nie wiem, czy chciałbym tym wyjechać na miasto, bo w Polsce jest tyle progów zwalniających, że zawieszenie w tym aucie to chyba by padło po 15 minutach. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

0: I Benny Hollow w Melo Radio, 15 minut po 12. Nie wiem, czy wiecie, ale możecie wylicytować współudział w prowadzeniu ze mną tego programu, który nazywa się Podkręcamy Tempo. A jeżeli macie ochotę, bo będzie bardzo fajnie i będzie trochę szaleństwa, a przy okazji możemy razem zrobić coś dobrego i pomóc, no to tak, wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Licytujcie, bo możemy razem zrobić coś turbo dobrego, a przy okazji fajnie się zabawić na antenie Meloradia. A w międzyczasie zadaję bardzo ważne pytanie, co można powiedzieć w pracy i na randce. Piotr, dawaj!
1: Zostaniesz trochę dłużej?
0: Nice, catchy, Darek.
2: No pani, a kto to pani tak spierdzielił?
0: Faktycznie, to też może paść, ale to wtedy jest trochę, jakby to powiedzieć, stresująco, ale da się z tego wyjść, wiadomo. Ladies and gentlemen, kolejne pomysły, co można powiedzieć w pracy i na randce. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No, to do dzieła!

0: Alok Kali, The Typhing to Me w Melo Radio. 28 minut po 12. Odkręcamy tempo, w tej godzinie jeszcze pojawi się Bebe Rexha i David Guetta South Girls, czyli nuta, którą bardzo polubiliśmy ostatnio. A ja przypominam o tym, że możecie sobie wylicytować współudział prowadzenia tego programu, gdzie będziemy ze słuchaczami zadawać rozmaite pytania, będzie śmiesznie, będą memy, poznacie nas wszystkich, także wbijajcie na meloradio.pl, bo tam macie linki do wszystkich aukcji. A oprócz dobrej zabawy, no to świadomość tego, że pomagamy i to bardzo, ale to bardzo w dobrej wierze.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawali. 2 budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, 2 fotele i stół za 897. Grill gazowy 4-palnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo, wybierając auto elektryczne, otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Money, money, money!
25: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
24: Wygrałam w Cherry Money.
25: Cherry Money?
24: Nowy ekspres los.
25: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
26: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

fotę albo nagranie wideo, jak się dobrze bawicie. No i to powinno wystarczyć. Później tylko odbierzcie telefon, jak będziemy dzwonić. Czy mówiłem o tym, że dojazd do Belgii macie całkowicie za darmo? I czy w trakcie mówiłem, że będzie ultra integracja? Do dzieła!

0: Baby Rexa, David Guetta i Sad Girls, Melo Radio, 8 minut do 13. David Guetta oczywiście będzie na tegorocznym Tomorrowland i wy też, jeśli chcecie, no to meloradio.pl. A ze mną Ula Harciarek, siemano.
1: Cześć, jestem.
0: Proszę pani, co tam w newsach będzie?
1: I będą newsy, tak. No właśnie, powiem o decyzji Wimbledonu w sprawie dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej, no i będą też maksymalne ceny paliw na jutro.
0: Ja wczoraj tankowałem.
2: A już o 13 zagramy
0: Gordo Renicone Valti, Loco Loco. W ogóle, a propos tankowania, to daje znaka, że się pojawiły jakieś promocje na poszczególnych stacjach benzynowych, także obczajcie sobie w aplikacjach, bo rabacik wiechcie. Można.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Okej, okay, raport wysłany.
12: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
12: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
12: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
12: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
13: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
16: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
19: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
20: Maja Chwalińska wystąpi w Wimbledonie bez udziału w kwalifikacjach. Nasza tenisistka dostała dziką kartę. W Londynie w turnieju zobaczymy też m.in. Iwę Świątek. Jutro paliwo na stacjach droższe. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 10 groszy, za 98 6,75, a za diesla 6,44. Polacy boją się o swoje zdrowie, tak twierdzi blisko 90% pytanych, wynika z badania MultiLife, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olarczyk.
0: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku.
20: Ponad 70% Polaków między 18 a emeryturą rusza się za mało.
19: No to proszę bardzo, zapraszam na meloradio.pl, tam można sobie wylicytować trening ze mną i Mikołajem i pójdziemy sobie na siłkę. I przy okazji pomożemy dzieciakom.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Ważna informacja na dziś. Słowo licytacja jest bardzo trudne. A ja jestem Adrian, jest 13 na zegarach i zagram wam kogoś, kogo spotkamy podczas Sunrise Festival. Reni Sonnewald, Loco Loco, razem z Gordo. Jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, zapraszam do słuchania Idę w Melo po 18.00.

Poznań. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

0: Dub Dog z Fizzo, Zaki, How Does It Feel w Melo Radio. 14 minut po 13. Co można powiedzieć w pracy i na randce? Sprawdzam WhatsAppa Melo Radia. Marzena.
1: Jeżeli chodzi o kobiety, znowu się spóźniłaś, a jeżeli chodzi o mężczyzn, szybka robota.
0: No tak, oczywiście. Jak facet, no to szybciej. Wiadomo. Michał.
2: Cześć, jestem Michał. Przeprowadzę cię przez proces synergii.
0: Stary, jakbyś tak gdziekolwiek... Nie, inaczej, wróć. Ja chcę to usłyszeć w pracy, chcę to zobaczyć na żywo. Jakieś pomysły? WhatsApp Melo Radia. Zapraszam do nagrywania głosówek. Hej, tu Melo Radio.

0: You Girl, Ultra Night i Moving to the Sun, czyli jedna z najpopularniejszych piosenek ostatnio na Instagramie. 27 minut po 13 i my tak podkręcamy tempo, żebyście mieli lepszy wtorek. I przypominam, że You Girl będzie na Sunrise Festival i wy też tam będziecie. No bo możecie zgarnąć wloty na to wydarzenie, między innymi dzisiaj po godzinie 18, a w tej godzinie jeszcze Lady Gaga, która będzie czarować. Abracadabra.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, a 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
10: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Auto Compol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
13: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: W
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
19: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: De oro, Chris Brown i 5 More Hours w Melo Radio. De oro będzie na tegorocznym Tomorrowland. 18 minut do 14. A wy na Tomorrowland możecie jechać z Melo Radiem. No właśnie, tak jak Tosia, która wczoraj się dowiedziała, że śmiga. Tosia, kogo byś chciała najbardziej zobaczyć na Tomorrowland właśnie?
1: Na wszystkich tak naprawdę. Na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No, nie dziwię się, bo to zestaw naprawdę mocarny, a to tylko tak naprawdę, nie wiem, 1/5 tych artystów, którzy będą na miejscu. Nieważne. Ważne jest to, że wy możecie tam być i jedynie trzeba wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, napisać z kim i dlaczego chcecie się wybrać, później jeszcze dodać jakąś fotkę, jak imprezujecie razem albo filmik. No i ostatnim krokiem jest to, żebyście odebrali, bo jak nie odbierzecie, no to powiedzą, że kaplica. To też usłyszymy na żywo, bo to David Guetta i Just The Way You Are. Dodam też, że dojazd na imprezę macie całkowicie za friko.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem.

0: Gips, PZ, For Money i Karnawał w Melo Radio.
1: Hej!
2: Cześć!
0: Czym jest śmiechawka?
1: Śmiechawka? No. To jest taki rodzaj śmiechu, który sprawia, że płaczesz.
0: Okej, okay. No dobra. Śmiechu.
3: To nie był taki kanał na YouTubie?
0: Był chyba Śmiechawa TV.
3: A, sorry, szwagier.
0: Tak.
4: A już o 14:00 zagramy
3: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: Też dziękuję pięknie, było super.
1: I będziesz się śmiechawkował?
0: Będę.
1: Dobra.
0: Bawcie się dobrze, pa pa.
1: Buzi.
4: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
0: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5.
6: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
11: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
12: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
13: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
18: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
19: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
20: Rząd przygotowuje się na zwiększoną obecność amerykańskich żołnierzy. Jest projekt uchwały w sprawie stałej bazy wojskowej, mówi premier Donald Tusk.
21: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
20: Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa nad Wisłę trafi dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich wojskowych. Jeśli macie sprawę w ZUS-ie, to w środę w niektórych placówkach będą utrudnienia. Na ten dzień między 8 a 10 związki zawodowe zapowiadają akcję protestacyjną i wydłużenie czasu obsługi. A na koniec Hiszpania. Bary w kurorcie Benidorm zgromadziły 50 tysięcy litrów piwa przed środowym meczem Mistrzostw Świata Anglia-Chorwacja. Wybrzeże Morza Balearskiego jest popularne wśród angielskich kibiców.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
18: Mikołaj.
19: Co?
18: Pamiętasz, jak mnie wczoraj wysadziłeś w parku?
19: Mhm.
18: Znowu się zgubiłam.
19: Przecież ci pokazywałem ręką, że masz iść tam. To czego nie rozumiesz?
18: Piesek się znowu pojawił. Ładny.
17: To jest Freak Fight w Meloradiu. Z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
18: Mamy wtorek, ja pragnę zauważyć, mój były kiedyś powiedział, że jestem Princess Passenger. Dlaczego ty mnie nie odwiozłeś pod same drzwi? To bym się nie zgubiła, tak?
19: Bo mi było nie po drodze. Jeszcze jakieś pytania?
18: Tak, drodzy słuchacze, jak przekonać mojego współprowadzącego do tego, aby jednak mnie podwoził do celu?
19: Czy ty widziałaś ceny na stacjach paliw teraz?
18: Tak, no. Widziałam, ale to jest twój problem, no to pracuj więcej. Ty zarabiaj więcej.
19: Widzicie, z czym ja muszę...
18: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Bardzo dobrze mi się kojarzy ta piosenka. A wiesz, jak dobrze mi się kojarzy o ta piosenka?
1: Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to
0: mało.
1: Wyginam śmiało ciało.
0: I mi się wydaje, że to będziemy śpiewać w samolocie.
2: Dla mnie to
1: mało.
0: Ponieważ z Radomia poleciał samolot na Madagaskar właśnie i to będzie taki stały już lot.
2: O proszę, no to ciekawe połączenie, fajnie, plus dla Radomia. W końcu to lotnisko do czegoś się przyda.
0: Dobra, a gdybyś musiał wybrać, albo może twoje takie wymarzone miejsce, to skąd byś chciał polecieć do Radomia, tak najbardziej na całym świecie?
2: Do Radomia? Z Radomia? Dokąd bym chciał?
0: Tak. No.
2: Do Warszawy.
0: Byś już został w tej
2: Chyba
0: Warszawie.
2: Nie ma już takiego połączenia. Mm-mm. Chyba nigdy nie było.
0: Mm-mm.
2: Super lotnisko.
0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Makeba, słuchacz z Radoma nas pozdrawia. To my chyba też go pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy Radom, oczywiście.
0: A mi jest przykro, bo mój kolega Mikołaj się śmieje z koszulki, którą mam na sobie. Mam ją zdjąć?
1: Nie, nie, co?
0: To jest merch Leo Messi.
1: Właśnie, bo ja się zdziwiłem, że Leo Messi ma taki słaby merch. Myślałem, że to podróba, ale to jednak on po prostu ma słaby merch.
0: Ale bo jest dobrym piłkarzem.
1: Dobrym jest piłkarzem, no tak, to mu trzeba przyznać. Ale zmieniamy temat z piłki nożnej. Iga, jak tam idzie ci zapisywanie się na prawo jazdy?
0: Próbuję, natomiast te ceny mnie przerastają. 5000 zł?
1: Bo musisz, wiesz, nas ostrzec wszystkich, że ty zaczynasz
0: kurs.
1: No bo różne rzeczy się mogą zdarzyć kursantom i kursantkom. No a taki właśnie znalazłem ciekawe wydarzenie dla ciebie. Ku przestrodze.
2: W Woli Rudlickiej pod Wieluniem było chwilę po 7 rano, kiedy to 19-letnia dziewczyna miała lekcję jazdy ze swoją 30-letnią instruktorką i w pewnym momencie ta 19-latka chciała ominąć kałużę, ale najechała na pobocze i doszło do dachowania. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: A dlaczego chciała ominąć kałużę?
1: No, to jest w sumie dobre pytanie, nie?
0: Ale ty sugerujesz, że ja będę tak zakręcona na ulicy jak moje włosy?
1: Pomidor.
0: A będziesz chciał ze mną jeździć?
1: Ho, ho, ho, ho, na pewno.

0: Another Talk to You, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fightzie. Wiesz, Mikołaj, ja wiem, dlaczego my nie jesteśmy bogaci.
1: Dlaczego?
0: Bo nie słuchamy się polskiego crashera, czyli Kacpra Błońskiego.
1: Co to jest ten crasher? To brzmi jak coś, co miażdży, nie wiem, orzechy na przykład na miazgę.
0: On miażdżył. Wiesz, ile on miał dziewczyn?
1: Okej.
0: Okay. Tylko, że jest krótkodystansowcem niestety, ale to nie o tym będzie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę o... Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.

0: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
1: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
0: Cudownie!
1: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie.
4: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowach. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
5: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Tak, podkręcamy tempo. Oh, we got Ray Dalton. Słuchacie Freak Fightu i my wam teraz powiemy, a w zasadzie Kacper Błoński, czyli polski crusher, powie wam, jak stać się bogaty.
1: To ten, co posuwa dużo, ale krótko.
0: Tak, dokładnie, okay. To ten. A sprawdzałeś?
2: One dużo dają, dużo odbierają, bo z jednej strony dają ci dużo czasu, a z drugiej strony zabierają ci ten czas, okay. Bo znowu im więcej pieniędzy, to możesz inwestować i masz kolejne problemy.
0: Nic nie zrozumiałam.
1: Ale on wie, że nie trzeba inwestować, nie? Nie ma takiego przepisu.
0: Nie, on tego nie wie.
1: Aha.
0: On w ogóle
1: słuchaj,
0: niewiele
1: Kacper,
0: wie.
1: Dobra wiadomość dla ciebie. Nie trzeba.
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl. 200 zł, a nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: takie nowości to my lubimy. Run, Run River w Meloradiu. A w newsach będzie o ciu-ciu, ciu-ciu.
1: O pociągu w sensie.
2: A właściwie o utrudnieniach na kolei. Kto jedzie pociągiem, powinien posłuchać newsów.
1: No to ciu-ciu.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy Jeremy, Felix Jen i Kaskada.
0: Boy, turn me. To do ciebie. Powiedział ci ktoś
1: run
0: tak
1: round
0: kiedyś?
1: Nie. No, Kaskada.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.
3: Reklama. Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 10.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet 2.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre

0: sklep Biedronka.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Uwaga, Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
6: Po reklamie. Meloradio Poznań.
7: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
8: Ula Harciarek on the mic. Specjalna grupa śledcza wyjaśnia zbrodnię w Białej Podlaskiej. Wciąż nieznany jest sprawca, który zastrzelił Rosjanina krytykującego jawnie Władimira Putina, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
8: Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, ale nie postawiono im zarzutów. Utrudnienia na kolei, wstrzymano ruch pociągów na szlaku Lublin-Główny-Przeworsk. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym uruchomiono komunikację zastępczą. No i jeszcze dobre newsy pogodowe, bo najbliższe dwa dni przyniosą stopniową poprawę aury, a w czwartek powinno zrobić się naprawdę ciepło, nawet do 27 stopni.
10: Przyjdziemy, Mikołaj, w strojach kąpielowych do pracy?
7: Nie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Jest godzina 15:00, słuchacie Freak Fightu, to może chociaż na kawę się skusisz ze mną.
7: No dobra, ale ty stawiasz, bo nie jest tanio.
10: Ja nie stawiam.
7: No to po co zapraszasz?
10: Żebyś ty postawił.
7: Aha.

0: Najlepiej na nogi stawia to taka kawa. Espresso za 10 zł w Warszawie można kupić.
1: To drogo. Droga jest kawa i właśnie dlatego i z tego powodu nie szanuję Taco Hemingwaya, bo on w ogóle nawija o jakichś rzeczach nieistotnych dla przeciętnego Polaka. O jakichś aptekach i że się tam zakochał i potem jakieś ma problemy z urzędem
0: ranisz
1: farmakologicznym
0: mnie,
1: czy coś.
0: Ranisz mnie.
1: A na przykład taki Piernikowski, on już dawno nawijał o tym, co dzisiaj jest istotne.

0: i Miki. Lubię cię jak lato. Naprawdę cię lubię jak lato, serio.
1: Ja ciebie też. A wiesz, co za chwilę będzie się działo we Freak Fajcie w Melo Radiu po godzinie 15?
0: Czyżby, czy coś ci dzwoni?
1: Dokładnie tak.
0: Szykujcie telefony i WhatsAppa Melo Radia.
1: Odnośnik na meloradio.pl.

0: Jak ja to lubię. Crazy What Love Can Do w Melo Radio.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Co wtorek bawimy się w starcze dźwięki, my wam je gramy, wy zgadujecie, co to takiego. Do wygrania dzisiaj, panie redaktorze?
2: Daria.
3: A może Skiety?
2: O.
0: Daria to jest nasz wydawca.
3: Siema!
0: Hejka, Skiety są do zgarnięcia. Zabawa wygląda tak, że właśnie my wam gramy starcze dźwięk, tak. A wy wbijacie na meloradio.pl i szukacie odnośnika do WhatsAppa.
2: I tam potem piszecie, ale najchętniej jakbyście mówili, co takiego gramy wam na antenie. Dzisiejszy dźwięk no, jest dosyć stary.
0: Jest
2: powiem
0: stary.
2: Tak, że jest związany z moim dzieciństwem poniekąd.
0: A nasza wydawczyni jest bardzo młoda. I zobaczymy, czy
3: o nie, okej, dobra, no.
0: Puszczam.
3: Jakaś kosiarka, traktor.
2: To kosiarka.
0: Moim zdaniem jesteś bardzo blisko. Zagrajmy jeszcze raz.
3: To jest ewidentnie coś zepsutego, ale nie wiem jeszcze co.
2: Nie, to działa tak jak powinno.
0: Czy to jest zepsute? Dajcie znać, co to za dźwięk. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy. Przyjmujemy głosówki, tak jak redaktor Kudżawiński powiedział.
2: Thank you.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: To ja zagram ten traktor jeszcze raz. Jakby chciał, ale nie mógł.
2: To jest dźwięk wakacji, słuchajcie.

0: Poznań.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chcę więcej, ja zawsze chcę więcej, nie wiem jak ty.
1: Więcej, więcej, chcemy więcej głosówek, chociaż może nie, bo przyszły dziesiątki odpowiedzi do dzisiejszej zagadki.
0: Wow, czy coś ci dzwoni, trwa wasza ulubiona zabawa, my wam gramy Starcze Dźwięki, a wy zgadujecie co to takiego, zapodam ten dźwięk jeszcze raz. Ale poszło.
1: No i wśród nieprawidłowych odpowiedzi mamy odpalanie żuka, poloneza, Ursusa C360 i Harley'a.
0: Ja bym też się pomyliła, szczerze mówiąc. Na szczęście jest Aneta z nami tutaj obecna.
2: No to oczywiście słynny Maluch 126P. Jeździłam takim.
0: Wow, wyrwała na pewno nie jednego faceta na to.
1: No raczej.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
17: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
18: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
17: Już od 400 zł studiuj.
18: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
17: Ekonomię i logistykę.
18: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
17: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
18: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
17: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
18: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
17: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się. się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
20: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
25: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Cyril, Marriage of Melo Radio. Pamiętacie, jak z Colim zdenerwował artystów i artyści byli załamani, że za mało zarabiają?
1: No
0: co
1: mieli
0: to będzie?
1: Niezły ból portfela.
0: Ale są politycy, którzy nie mają takich problemów. Na przykład, witajcie kochani, czyli Joanna Senyszyn.
1: Pani Joanna, no tak? Ma za co żyć. 19 tysięcy złotych emerytury dostaje z ZUS-u, do tego milionowy majątek,
0: no
1: 130 metrów dom,
0: świetnie.
1: 56 metrów mieszkanie, gospodarstwo rolne.
0: A czy ona przypadkiem nie narzekała, że ledwo wiąże koniec z końcem?
1: Nie, to była Maryla Rodowicz, która dostaje tyle emerytury, że jej koty więcej zjadają.
0: Ona chyba...
1: No ale za PRL-u miała Porsche, nie? Więc można się było wcześniej zastanowić.
0: Ach, Marylka, win, gips, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Anima, Joji. Polak potrafi, to wszyscy doskonale wiemy. I wydaje mi się, że znajdą nowy sposób na dorabianie na boku, kupując loty.
1: Czekaj, co?
2: Aż ja się pogubiłam. Będzie w newsach będzie.
1: Tam to będzie objaśnione.
0: Tak.
3: A już o 16 zagramy.
1: Body Talk, Halle Farben i Renee Miller.

0: i ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. Już w ten weekend Poznań ponownie stanie się stolicą fantastyki. Wraca Pyrkon. Na uczestników czekają setki wydarzeń, w tym ponad 60 koncertów. Wśród zaproszonych gości są m.in. legenda NASA Eileen Collins, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski oraz autorka bestselleru fantasy Fonda Lee. A jeśli już dziś macie ochotę przenieść się do świata nie z tej ziemi, wybierzcie się do kina. Dzień Objawienia to najnowszy film Stevena Spielberga. Obcy przekazują ludziom przesłanie. Seans dzisiaj o 20.45 w kinie Helios. I jeszcze jedna filmowa rekomendacja. W piątek odbędzie się kolejny seans kina plenerowego na Wolnym Dziedzińcu w Poznaniu. Na ekranie dramat Być kochaną. Seans w piątek o 21.45.
0: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
20: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
21: Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych. Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie. Jeśli lot zostanie odwołany, linie będą musiały w ciągu 3 godzin zaproponować alternatywną trasę na swój koszt. Mieszkańcy Warmii protestują przeciw planom masowej wycinki drzew przy drogach. Aktywista Michał Biedziuk starł się na argumenty z wiceprzewodniczącym sejmiku Zbigniewem Chomzą.
22: Gdybym miał wybierać życiem kierowców, którzy zginęli na tych drzewach, to niech te drzewo będzie wycięte.
23: Co zatem mamy wyciąć wszystkie aleje drzew z tego powodu?
22: Oczywiście.
23: Dziękuję za tę odpowiedź.
21: Największe oburzenie wzbudził plan wycięcia ponad 1500 drzew między Reszlem a Miłakowem. Na koniec apel lekarzy, dbajcie o swoje jelita. A jak? No na zdrowie przewodu pokarmowego wpływają na przykład relacje społeczne.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Słyszałeś newsy Meloradia?
20: Słyszałem właśnie.
0: Musisz dbać o moje relacje z tobą, żebym miała zdrowe jelita.
20: W sensie, że co, że jak nie będziemy mieli dobrej relacji, to siedzę... No.
0: No tak, ze smutku, bo ty to okiega Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu.

0: Meloradio. Dawid Podsiadło. Pewnego czasu był to chyba topowy artysta w naszym kraju.
1: Ale te czasy już się skończyły najwyraźniej, ponieważ Dawid Podsiadło strasznie wyje na swoich koncertach.
0: Mamy próbkę ostatniego koncertu i polecamy wam przytkać uszy. Ała! Ojej!
1: Ja tak pod prysznicem śpiewam.
0: Myślę, że lepiej. No cóż, koncerty Dawida Podsiadły nie siadły.

0: czuć słońce w tym kawałku. Book of Love, Felix and Paulina. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. I teraz zapraszam was na wakacje do Korei Południowej, ale nie wiem, czy nie będę tego żałować.
1: Właśnie chyba cię tam wyślę.
0: Nie.
1: Na reedukację.
0: Opowiadaj.
1: A nie, czekaj, to nie ta Korea. W Korei Południowej jest nowy trend. To są takie strony dopaminowe, które, no właśnie, coś dla ciebie, które symulują robienie zakupów w internecie. Czyli
0: symulują?
1: Na przykład... Tak, wchodzisz, wiesz, zamawiasz sobie na przykład coś do jedzenia i potem możesz patrzeć, jak ci tam robią to jedzenie, a potem nawet fejkowy dostawca fejkowo dowozi twoje fejkowe jedzenie.
0: I to tylko po to, żebym nie wydawała prawdziwych pieniędzy?
1: Tak, jakiś gość mówi, że on często właśnie w nocy ma ochotę sobie coś zamówić,
0: ja też.
1: Więc sobie tak zamawia na niby.
0: Chociaż wiesz, bo dla mnie największą przyjemnością robienia zakupów jest to, że mogę to potem raz nałożyć. Znaczy
1: a
0: więcej
1: potem już
0: niż
1: nigdy
0: raz.
1: Więcej, no tak, to by się zgadzało.
0: Nie, bo ja nie mam w co się ubrać, rozumiesz?
1: No jak nie, jak ty co chwilę coś zamawiasz. Koniec, dawaj telefon, instaluję ci wszystkie koreańskie strony.
0: Nie, bo jakiegoś wirusa mi ściągniesz zaraz. Ja już znam te koreańskie strony.
1: To nie ta Korea.
0: Właśnie, że ta, Dracula.

0: Nie mogę teraz robić wejścia radiowego, bo płynę z Melo.
1: Ale to ty dzwonisz.
0: A no tak. Już w ten piątek.
1: Już w ten piątek, tak, płynę z Melo. Startujemy z naszym cyklem barkowym. Olek będzie na barce tam wywijał 30 Melo Radia i Before na żywo i można to zobaczyć za darmo.
0: Za darmo mogę wbić na barkę?
1: Tak, na brzegu stoi.
0: Kto?
1: No pan? Barka.
0: A, Olek.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: One latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
19: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
18: Już od 400 zł studiuj.
19: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
18: Ekonomię i logistykę.
19: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
18: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
19: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
18: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
19: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
20: Dokąd na wakacje? O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
21: Czyli Zdrojowa Hotels.
20: Zdrojowa Hotels?
21: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
20: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
21: Tylko na zdrojowahotels.pl.
22: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
23: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
24: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
25: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
26: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
27: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Uwielbiamy ten kawałek Two Times. Być może usłyszymy na Tomorrowland w Belgii.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak to pięknie brzmi, jedź na Tomorrowland z Meloradiem, my spełniamy takie marzenia.
3: Niektórzy nie wierzą w takie marzenia, że one się mogą spełnić, ale spełniają się. Dzwonimy do Sylwka dzisiaj, który, no właśnie, chciałby pojechać. Ale z kim i dlaczego to będzie niespodzianka, dowiemy się za chwilę.
0: Musi odebrać od nas telefon i chyba to się wydarzyło. Siemka, Sylwek, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemano.
4: Halo, cześć, siemanko.
0: Sylwek, jakie miejsce najlepsze na pierwszy raz?
4: Na pierwszy raz to wiadomo, że festiwal Tomorrowland.
0: Ale mi chodziło o coś innego.
4: A, to nie wiem.
0: Sylwek, wybrnąłeś bardzo ładnie. Powiedz nam, ty chcesz z Martą, ze swoją narzeczoną, pojechać na Tomorrowland?
4: Tak, pojechać, no.
3: Ale pisałeś, że ona nie wierzy, że to jest w ogóle możliwe, żeby u nas wygrać taki wyjazd na Tomorrowland, więc zrobimy tak. Teraz zadzwonimy do Marty. Ty jej przypomnisz tę jej niewiarę w twoje zgłoszenie i w ten konkurs i zobaczymy,
4: dobra,
3: co będzie dalej.
4: Dobra, super.
0: Tak ją nakręć, że właśnie, no, może ma rację, no, kto wie, dobra? A kto ma rację, to stawia kolację. Dobra, dzwonimy do Marty,
4: dobra.
0: My się nie odzywamy.
4: Dobra.
0: I ty z nią gadaj. Zobaczymy. Oby odebrała.
5: Tak, słucham.
4: No, halo.
5: A gdzie ty jesteś? Czemu ty do mnie dzwonisz z innego numeru?
4: No, pamiętasz, jak mi wysłałaś ten Meloradio konkurs? Bo wygraliśmy Tomorrowland.
5: No dobra,
4: jesteśmy
5: do domu.
4: Jesteśmy na ludzi teraz radia.
3: Marta chyba do tej pory nie wierzy, że to
4: nie.
5: O Boże, naprawdę?
0: No cześć, Marta. Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Marta, podobno wątpiłaś w nasz konkurs i w swoje zwycięstwo w tym konkursie, to prawda?
5: No ja chciałam wziąć udział, ale Sylwek mówi, dobra, weźmiemy udział. A mówię, dobra, już nie warto, bo zaraz się kończy ten konkurs.
3: Warto, warto, ponieważ Sylwek i Marta jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Super.
5: Ja nie wiem.
0: To się naprawdę dzieje i słuchajcie teraz uważnie. Zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym superbusem. Tam też można przeżyć pierwszy raz.
3: Można, chociaż może być dosyć ciasno. Wysyłamy was również Tomorrow pakami, plecak, bluza, skiety i Devmelo, pomadka, 2 tomy książki Tomorrowland, to wszystko w wasze ręce też trafia.
4: Super, dziękujemy bardzo, nie wierzymy, no.
5: A
4: nie,
5: ja
4: wierzymy.
5: Jeszcze nie wiem.
0: Co więcej, zestaw kosmetyków też u was ląduje.
5: O Boże. Ja muszę ujrzeć chyba.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Alabama Ten, Moonlight, Fordo. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio.
1: A już o 17 zagramy.
2: No, co tam zagramy? Breaking Dishes.
0: Aha. Wysyłamy was też na Tomorrowland.
2: Aha.
0: I ten numer zagramy punktualnie o 17.
1: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie

0: przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
15: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
16: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
17: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę o...
19: Co jest grane w Poznaniu?
20: Urszula Salamon, zapraszam. Małgorzata Ostrowska, raz, dwa, trzy, Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska to gwiazdy tegorocznego pikniku na fest Święta Wielkopolski. Koncerty odbędą się w sobotę po południu na Cytadeli koło dzwonu pokoju. Festyn rozpocznie się jednak już o 12. Tego dnia w Poznaniu odbędzie się też Marsz Równości. Start o 14. Pochód wyruszy z Alei Niepodległości na wysokości Zamku Cesarskiego. O 20 na dziedzińcu Różanym rozpocznie się wielkie drag show. Po nim warto zostać na Silent Disco, które potrwa do samego rana. Na koniec sport. Trwa turniej główny Enea Poznań Open. Do naszego miasta przyjechali uczestnicy wielkich szlemów. Mierzą się na kortach parku tenisowego Olimpia. Do jutra włącznie wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
7: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
21: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
22: Ula Harciarek on the mic.
23: Rząd powoli wygasza program CPN, ale przyjął projekt ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To ma pokryć koszty dotychczasowych tarcz osłonowych. A teraz awantura na sesji Rady Miasta w Poznaniu. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem przez przedstawiciela środowiska anarchistycznego.
24: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
25: Nie boję się ataku.
23: Dziś miejsce radni zdecydują o przyznaniu wotum zaufania dla prezydenta miasta. No i jeszcze dobre newsy dla szukających pracy. Przybyło ofert zatrudnienia. Praca jest m.in. w usługach, ale też dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia ścisłego.
26: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Słuchacie Freak Fightu i przyda się WhatsApp Meloradia za moment.
21: Tak jest, będziemy sobie... jakby to ładnie powiedzieć.
22: Sprawiać przyjemność.
21: No, w sumie tak, masz rację.
22: Nawzajem.

0: Anioły i demony w Meloradiu. To może być piosenka, która jest guilty pleasure.
1: Ja lubię ten numer, dla mnie to jest po prostu pleasure.
0: To jest po prostu pleasure, a jak to jest u was? Chcemy poznać wasze muzyczne guilty pleasure, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Albo głosówka, albo tekstówka, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Ale żeby nie było, że my was zachęcamy do takiego muzycznego ekshibicjonizmu, a sami nic nie pokazujemy, to mamy też nasze guilty pleasure.
0: Panowie przodem.
1: No to proszę bardzo.
0: To jest...
1: to cię zaskoczy bardzo mocno, od razu
0: guilty
1: mówię.
0: Pleasure Mikołaja.
1: Kiedyś to było.
0: Nie znam tego.
1: To Tokyo Hotel, 2005 rok. Już Del Monsoon. Przypomina mi się za każdym razem, jak pada deszcz.
0: Trochę jakbyś był mega stary, to teraz powie w świeżości.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me. Uwielbiam tę dziewczynę. Jaxa Jonesa też. Poznałam. Na Tomorrowland.
1: Miły
0: a wysyłamy
1: gość.
0: Was tam. Bardzo miły, uprzejmy i w ogóle.
1: To spoko.
0: Sprawdzamy, jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure.
1: Tak jest, dostaliśmy parę wiadomości już od was. To może zacznę od takiej tekstowej. Ktoś napisał guilty pleasure, stary, dobry polski hip-hop. Pamiętacie suczki? Ra, ra, ra, ra. My znamy, no znamy, znamy.
0: Znamy doskonale. Mamy też propozycję taką niby po polsku, ale nie do końca.
2: Bo flikiem se jada na szychta.
0: Wow.
1: Widzę, że nie tylko ja słucham po niemiecku. O, taki żart, Śląsk, nie wyłączajcie mi ciepła, proszę.
0: Mikołaj, jest też głosówka od naszej słuchaczki.
3: No witam, witam. Nie można przecież zapomnieć o wspaniałej piosence. Hej, ja.
0: Że o tym? Jest to świetna propozycja, ale nie mogło zabraknąć oczywiście tego pana. Uwaga.
1: Przecież jakie to jest guilty pleasure, to jest banger!
0: Yeah, kombi!
1: Kawa! Zdejm okulary!
0: Dajcie znać, jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure. Czekamy na głosówki i tekstówki od was.
1: Tak, tak. Ja tak zawsze mu krzyczę pod sceną.
0: I zdjął?
1: Nie, jeszcze nigdy.
0: A zdjął coś innego?
1: O to nie prosiłem.

0: Jakie mamy podkręcone tempo w Maloradiu?
1: Oczywiście.
0: Anima, Lisa. Sprawdzamy wasze muzyczne guilty pleasure. Jest głosówka od naszej słuchaczki.
2: Hej, za moich czasów jeszcze się słuchało Jak zapomnieć, 1.8L.
0: To jest chyba klasyka gatunku.
3: Oczywiście. Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo chcę.
1: Bo chcę nie myśleć o tym, już zdmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz. Tak już, po prostu wow. Nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka.
0: Jakbym miała pieniądze, to bym w ciebie nimi rzuciła.
1: Do końca mogę polecieć z pamięci, naprawdę.
0: To jest imponujące, wpisz sobie w CV.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 96 i 99.4 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 8.

0: Známy deň. Autopromocja. Reklama.
1: Hello, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, Winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
12: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
13: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie gambanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio.

0: Mogłabym bez przerwy słuchać tego kawałka. Sweet Nothing, Calvin Harris, Florence Welch. A my sprawdzamy wasze muzyczne guilty pleasure i ktoś wymienił Króla Latino. Temperatura.
1: Tu naprawdę się nie ma czego wstydzić.
0: Nie ma się czego wstydzić, chociaż z Colin czasami mógłby się powstydzić tych spóźnień.
1: Tak, chociaż właśnie spóźnił się ostatnio 2 godziny na tak. swój koncert, ale nie bez powodu.
0: Okej. Okay.
1: Popsuł mu się samochód.
0: A nie, no to jak się popsuł samochód, to ja wybaczam.
1: Tak.
0: Tylko, że on ma parę tych samochodów.
1: No ale akurat tym, którym jechał, mu się popsuł, nie?
0: Niczego tu nie rozumiesz.
1: Ale zagrał to zagrał, nie? Po co drążyć ten?
0: No oczywiście, wejdę.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłusza

0: Ale karnawał.
1: Ale
2: żeś żarcikiem zapadała. Po prostu.
0: Starałam się.
3: Dzisiaj jest taka komedia.
2: A nie, nawet tego tu nie mam.
0: Nie można. Wody pić w studiu.
2: No właśnie, dlatego nie mam. A jak mój szef słucha, to dobrze. Przynajmniej wie, że nie piję tutaj.
0: Nie, bo my tu w ogóle nie pijemy.
2: Nie ma hasioku, czyli nieporządku.
0: Oczywiście.
4: A już o 18 zagramy
2: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: Robimy fale.
2: Gang.
0: Wow.
2: Iga, super robi się fale w radiu, kiedy nikt tego nie widzi. Po prostu powiem
0: ale
2: ci.
0: Ale można sobie wyobrazić.
3: Ale czuję.
0: Jeszcze.
2: Buzi.
4: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4.

Scoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo wybierając auto elektryczne otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
6: Potrzebujesz samochodu, który oferuje mnóstwo przestrzeni dla rodziny lub do firmy? Nowy Volkswagen Multivan z 5-letnią gwarancją to twój najlepszy wybór. Pakowny, komfortowy i świetnie wyposażony. Kosztuje tyle, co kompaktowy SUV, a oferuje znacznie więcej. Nowy Multivan w wersji Family już od 195 500 zł brutto czeka na ciebie w salonie Volkswagen Rzepeckim Roczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
9: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
14: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
15: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
13: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
15: A miałbyś takie piękne życie.
16: No dramat.
14: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
15: Maracin
13: i Daria.
0: Autopromocja. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
16: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
17: Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji dotyczących wynagrodzeń medyków. Ma to związek ze sprawą młodego lekarza bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Ceny paliw jutro w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,10 zł, a oleju napędowego 6,44. A Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Dostała od organizatorów turnieju dziką kartę. Co to znaczy dla Polki? O tym Krzysztof Wilanowski.
18: A bardzo dużo. Nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje. To przede wszystkim znów zgarnie cenne punkty do światowego rankingu, a teraz zajmuje w nim najlepsze w karierze 21 miejsce.
17: Za sam udział w turnieju Maja dostanie mniej więcej 400 tysięcy złotych.
16: No i niech nasza Maja sobie polata na kortach, tak, na Wimbledonie, co nie? Trzymamy mocno kciuki.
17: Tak.
19: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w melo.
1: No i mamy wtorek, a wiecie, w czym jest lepszy wtorek od poniedziałku? Że jest już coraz bliżej do weekendu i tego się trzymajmy. W weekend ma być piękna pogoda, zresztą ona już powoli zaczyna się robić. No po prostu trzeba już powoli witać wakacje, co z chęcią z wami zrobię. Tu Pychu, siemano, Urzel i Moving to the Sun. Ten numer na pewno zagram w tej godzinie. W&W i Heaven is a Place on Earth, to też się pojawi. A na początek Beauty and the Beat, a za ten numer odpowiadają...
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: A także... Bieber, to będzie dobry wieczór.

Różele w Meloradio. Ten pan wystąpi w tym roku na Sunrise Festival, a za moment ktoś z was wystąpi na antenie Meloradia. Będę rozdawał szybką kasę. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: David Guetta, Ava Max i Alphaville w Melo. To Forever Young. 16 minut po 18, a to dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. Szybka kasa od Meloradia. Zresztą jaki czas nie jest dobry na kasę, dzwonimy w tym momencie do Kasi, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo zgłaszała się na meloradio.pl. Ma na to 5 sygnałów. 2 z tych 5 już za nami. Kasia, odbieraj telefon. To jest ten moment i się udało. Siemano, tu pychu, Meloradio.
1: Siemano.
0: No cześć, Kasia. Powiedz, na co byś potrzebowała 200 od nas?
1: Na naprawę mojego roweru.
0: Rowera? Czekaj, co się stało z rowerem?
1: Zepsuło mi się koło i musiałabym podjechać tam, gdzie się naprawia rower.
0: Okej. Okay. Słuchaj, ale jeszcze napisałeś w zgłoszeniu, że to koło ci się przyda, no bo jeszcze ci auto nie działa. W aucie co się zepsuło?
1: Tak, niestety. Skrzynia biegu przyzyskiła.
0: Automat czy manual?
1: Automat, także na szczęście jest teraz ciepło, więc mogę iść rowerem, jak go naprawię.
0: Ale słuchaj, ciepło jest, rowerkiem można pojeździć, pewnie, świeże powietrze, oczywiście. Prawda, nie klimatyzacja.
1: Tak, dla zdrowia.
0: Same plusy, no. No to słuchaj, żebyś mogła sobie tę oponę do roweru kupić, 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: A ty szybko trafiaj do bankomatu, żeby ją wypłacić.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradio, no i wieczorami bardzo często wam to udowadniamy. To Better Times, Robin Schulz, nowość na antenie Meloradia. 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No i słuchajcie, wyczytałem naprawdę ważną informację. 16 dzień czerwca, no to nie tylko wtorek, nie tylko blisko do wakacji. Jak czytam, jest to też Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. No to co? Kto dzwoni do mamy Pobliczka? Dzień święty trzeba święcić, nie? Another i Tech to You, to wam na pewno jeszcze w tej godzinie zagram. Słuchacie Meloradia.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Masz już plany na lato? W outlecie Faktory Poznań właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Poznań.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
13: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 kilometrów według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
14: Po reklamie.
0: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: i Viv Mela, a także Conor Maynard. Don't Hurt Me to Władysław, numer, który znacie i kochacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Toby Romeo to młody DJ, który już połączył siły m.in. z Keanu Silvą czy Felixem Jaenem. Tym razem wraca do nas z zupełnie czymś nowym. Fly High, tak nazywa się jego najnowszy numer. No i zobaczymy, czy ta austriacka muzyczna krew wam się spodoba. Posłuchajcie i sami ocencie. Fly High to nowość od Tobiego Romero. Yeah.

0: prosty przekaz leci. Bądź duży, to Natalia Nykiel. No ja ważę 100 kilo, więc chyba się zaliczam, nie? Chociaż w sumie to nie jestem pewny, czy dokładnie o to Natalii w tej piosence chodzi. Za to jestem pewny, że za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy!
0: Christian

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Niezawodny i pakowny dostawczak Volkswagen Crafter sprawdzi się w każdej branży. Furgon, skrzynia, brygadówka, chłodnia, możliwość holowania przyczepy do 3,5 tony. Mamy każdy wariant nadwozia i dobierzemy odpowiednie auto dla Twojego biznesu z atrakcyjnym finansowaniem w racie od 1738 zł netto. Crafter, stworzony do ciężkiej pracy z 5-letnią gwarancją w cenie. Dostępny od ręki, czeka na Ciebie w salonie Volkswagen Rzepecki-Mroczkowski, Poznań, ulica Wiatraczna 5.
9: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
13: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: idę w Melo.
1: No i jest już 19, kiedyś to oznaczało, że to pora na dobranocka, a teraz to oznacza, że czas iść w Melo. Pychu z tej strony, siemano, no i to będzie naprawdę fajna godzina, no bo już jej początek muzycznie jest świetny. Meduza za moment, będzie kultowa Kaskada i jej Every Time We Touch, a zaczyna Christian Marci. No mam nadzieję, że będziecie przy tym numerze jechali na przykład po obwodnicy, a nie stali w korku, bo to naprawdę mocne basy będą. Jeszcze raz, tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Meduza i Henry Camomile w Melo. Tak podkręcamy tempo, a my za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i zasady są bardzo proste. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę, no i zgadujecie, co to takiego. Na dziś po głowie chodzi mi miejsce. No i moje podpowiedzi są takie, że jest to miejsce, w którym dość często się czeka, choć nie zawsze można tam usiąść. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Do zgarnięcia będzie zestaw Melo merchu, torba, brelok do kluczy i pomadka z logiem Melo. 321 321 777. Zapiszcie sobie ten numer, za moment on się przyda.

0: Dwukrotna zwyciężyni Eurowizji, to Lorin i Euforia. Ja cały czas mam przed oczami te dwa występy eurowizyjne i cały czas się zastanawiam, jak ona żyje z tak długimi paznokciami, no. Kto to ominął, niech sobie przypomni, koniecznie. A i występów warto posłuchać, bo są naprawdę prawdziwymi sztosami. Lorin za nami, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, czas trochę wejść w moją głowę, o czym myśli Pychu. Zaczynamy tę zabawę, zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę, no i próbujecie zgadnąć o czym. No i moje podpowiedzi, dziś myślę o miejscu, jest to miejsce, w którym często się czeka, choć nie zawsze można tam usiąść. No to co, dzwońcie, możecie zgadywać od razu, możecie też o coś zapytać. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. No i mam nadzieję, że zaraz zaświeci się pierwsza czerwona lampka, no i że ten telefon będę mógł odebrać. No już widzę, że to się dzieje, więc odbieram. Jak masz na imię? Siemano.
2: Siemano, Tomasz z tej strony.
0: No cześć Tomek, o czym myśli Pychu? Zgadujesz od razu, czy pytasz o coś?
2: Czy to chodzi o przychodnie?
0: Aj, niestety nie, niestety nie, ale dzięki za zabawę, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Oj. A i połączenie się zgubiło, ale już odbieram kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz. No to o czym myśli Pychu? Zgadujesz od razu, czy pytasz o coś?
3: Nie, zgaduję od razu. Ja po prostu myślę, że to jest najzwyklejsza na świecie kolejka.
0: Nie, nie jest to kolejka. Chodzi o bardziej sprecyzowane miejsce. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Cześć.
0: No cześć, jak masz na imię?
4: Michał.
0: Michał, no to o czym myśli Pychu? Zgadujesz, czy pytasz?
4: Ja zazwyczaj czekam w poczekalni.
0: Aj, ale do nie o to chodzi. Słuchajcie, chodzi o coś, podpowiem wam, bardziej związanego z tym, że czeka się tam chwilę, można tam zmoknąć, ale też czeka się na coś, co często potrafi złapać opóźnienie. Z tym was zostawiam, runda druga za moment, a już teraz modelki w Meloradio.
1: O czym myśli Pychu?

0: niesamowicie hipnotyzujący jest ten numer. Nowość na playliście Meloradia. Matilo i Without You. Tak podkręcamy dla was tempo. Takie fajne nówki sztuki znajdujemy, żebyście byli na bieżąco. A teraz jest ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Wciąż bawimy się właśnie w naszą akcję O czym myśli Pychu. Dałem wam już kilka podpowiedzi. Myślę dzisiaj o miejscu. O miejscu, w którym zazwyczaj się czeka, choć nie zawsze można w nim usiąść, ale też no, czeka się z pewnego powodu, no bo do tego miejsca często są przypisywane opóźnienia. No i przez te opóźnienia musimy czekać. No to czekam na wasze telefony 321-321-777 na to, żebyście zadzwonili prosto do mnie do studia no i spróbowali zgadnąć, o co mi chodzi. No to odbieram. Siemano, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Damian z tej strony.
0: No cześć, Damian. No to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy strzelasz od razu?
2: Myślę, że to jest peron kolejowy albo przystanek.
0: Aj, musisz strzelić coś.
2: No to przystanek.
0: No bardzo dobrze. Czy tramwajowy, czy autobusowy, to już zostawiam wam do wyboru, ale oczywiście jest to przystanek stary. A ty często na przystanku czekasz, czy masz farta i akurat jak zawsze dobiegasz, to przyjeżdża autobus?
2: Nie, rzadko korzystam z MPK.
0: A, no to widzisz, ty masz lepiej, czekać nie musisz. Ale słuchaj, mam nadzieję, że też długo nie będziesz czekał na nasz melomerczy. Torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: A wy też długo nie będziecie musieli czekać na hity w Meloradiu Anima i Joji Beautiful. To wam do 20 na pewno zagram.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
13: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
14: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, Winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
15: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
16: Po reklamie.

Kiedyś Out of Touch, teraz Out of Love, to Oliver Heldens, który jako Hilo wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i gorąco was zapraszamy, żebyście bawili się nad polskim morzem w te wakacje razem z nami. Mamy dla was masę wejściówek, kolejne, no, a nie zdradzę, kiedy się pojawią. Słuchajcie uważnie Meloradia, ale naprawdę mamy ich jeszcze bardzo dużo. No a warto tam pojechać, no bo oprócz Olivera Heldensa pojawią się też m.in. Scooter, Sigala, Sony Fodera, Wally Lopez, Axwell i Ingrosso, Billy Gillis, no kogo chcecie, to w line-upie tam macie, a już w piątek po godzinie 21 odpalamy specjalny program Sunrise On Air. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, no i też wlotki na Sunrise Festival. A już teraz nowość na playliście Meloradia i numer, który mam wrażenie zostanie hitem lata. Bibi Rexha i David Guetta, to Sad Girls.

0: Basto i Hold You. Tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 20, no i za chwilę będziemy grać kolejne takie sztosy.
1: A już o 20 zagramy
0: Ilenium Eli Goulding, Don't Want Your Love. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Meloradia, po niej też pogadamy m.in. o tegorocznym mundialu.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Uwaga Poznań! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Poznań, ulica Księcia Mieszka I, ściana tenisowa, winogrady. Od 13 do 21 czerwca. Cyrk na wodzie!
5: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com! Przeżycie, którego nie zapomni!
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Auto Compol, koncesjoner Renault. Poznań Kombrowskiego 449. Zaprasza.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Single Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 20, jak w 24 godziny stać się milionerem? Na to pytanie odpowiemy w tej godzinie, ale wcześniej, jeżeli pytacie, co wam zagram, no to odpowiadam, że będzie bardzo dobrze, bo Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, ten numer na pewno się pojawi, będzie Disturbed i The Sound of Silence, a zaczynamy od obiecanego, Don't Want Your Love, to Ilenium, Eli Goulding, Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo. Two ships in the night.

No nie wierzę, że sobie tak nie podśpiewujecie. Tyry, tyry, tyry. No przy tym numerze nie da się inaczej. Milky i David Guetta. Just the way you are w Meloradiu. 8 milionów w 24 godziny. Jak się okazuje, jest to możliwe. Pokazał to bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, która wczoraj sensacyjnie zremisowała z chyba wcale nie aż tak potężną Hiszpanią na mundialu 0-0. No i to głównie dzięki naprawdę świetnej grze 40-letniego bramkarza właśnie Republiki Zielonego Przylądka. Wozinia, tak się on nazywa. No i przed meczem miał on 50 tysięcy followów na Instagramie. Teraz ma ich ponad 8 milionów. No i w portfelu coś tak czuję, że po tym meczu też tysiące mogą zamienić się na miliony właśnie. Meloradio.

King of My Castle to Keanu Silva w Melo, a Rancho wraca do polskich telewizorów. Właśnie kręcone są zdjęcia, no i fani zastanawiają się, no bo aktorzy wracają albo są zamieniani, a co z psem, kultowym hot dogiem? No i produkcja dała informację, jaką? No to wbijajcie na meloradio.pl, tam piszemy o tym więcej. Dla fanów to koniecznie pozycja obowiązkowa. No ale coś tak czuję, że będziecie zadowoleni.

0: Wally Lopez, który w tym roku pojawi się na Sunrise Festival. 1 sierpnia zagra na White Stage, zagrał też w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało, a w tym roku będziemy też w Belgii, no bo tam, gdzie najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej, jesteśmy też my, Meloradio. Chcemy was zabrać na Tomorrowland. Na weekend pełen naprawdę niesamowitych wrażeń i to z najlepszymi DJ-ami na świecie. Od Davida Getty przez Lost Frequencies'a po Alana Walkera. No na pewno z nami pojadą Sylwester i Marta, którzy dziś na antenie Meloradia się o tym dowiedzieli. No i posłuchajcie, jak bardzo się ucieszyli.
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Super!
0: Wy też możecie się tak cieszyć, no i zrobić sobie naprawdę najlepsze wakacje ever. Wbijajcie na meloradio.pl, tam za totalną darmożkę się zgłaszacie. A już teraz nowość od grupy, która też do Belgii zawita. Meduza, to Silence.

0: Hard to be Humble. Nowość na playliście Meloradia to Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch, a ten numer czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Dajcie nam znać, które numery wam się mocno podobają, a które już niekoniecznie. Meloradio.pl, tam oddajecie głosy, a kolejna 30 Melo, wasza lista hitów, już w najbliższy piątek odbędzie się na żywo na warszawskiej Barce nad Wisłą. Wychodzę do was na miasto, odpalamy projekty, płynę w Melo, wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl po więcej szczegółów. Ja tylko zdradzę, że wejście jest totalnie za free, będą DJ-e, no i będzie naprawdę dobre Melo. A za moment wybije 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, I Run. Ten numer punktualnie o 21, a zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać, czyli punktualnie o pełnej.

Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Zanim pojawisz

rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com! Przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Idę! Idę w Melo!
6: Mamy 21, no a to oznacza, że wtorek się kończy. Już możemy mu pomachać i powiedzieć: papa, nie wracaj. I kolejny dzień bliżej weekendu, co nie? No i fajnie. No ale to też kolejny dzień z mundialem. Kto dziś gra? O tym za moment sobie porozmawiamy. Ale ci, którzy piłki nie lubią, spokojnie, też na pewno coś dla was w tej godzinie znajdę. Ale wcześniej gramy. Kaigo się pojawi, będzie DJ Antua, który zabierze nas do Saint-Tropez, a zaczynamy od Haven i I Run. Tu Pychu, siemano, ale się cieszę, że jesteście też po drugiej stronie.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Sorry Papi, Topiki, Becky G w Melo. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21. Gorąco się zrobiło, no gorąco tak jak na mundialowych meczach. Kolejny dzień z Mistrzostwami Świata, a w sumie to kolejna noc, powinienem powiedzieć, przed nami. No wczoraj był dzień, no a w sumie noc zaskoczeń. Największym to chyba był remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, no a dziś kolejne okazje do fajnych widowisk. Aktualnie trwa spotkanie Francja-Senegal, Irak-Norwegia to o północy, a o 3:00 Argentyna z Algierią. No i coś mi się wydaje, że wiecie, kto się najbardziej cieszy na ten mundial? Ci, którzy muszą pracować na nocki i przynajmniej nie nudzą się do rana.

0: DNA, Billie Gillis i Hannah Bolejn w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a Billie Gillis wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Przypominam, to już w te wakacje. A w naszym DNA jest też to, żeby rozdawać wam szybką kasę. Robimy to cały czas, mamy do rozdania praktycznie codziennie hajs. Już jutro będziecie mogli sięgnąć po kolejne 200. Meloradio.pl, tam po szybką kasę się zgłaszajcie. Zasady są naprawdę bardzo proste. Wbijacie na naszą stronę i piszecie nam, na co byście chcieli taki hajs wydać. Tak zrobiła Roxana, no i posłuchajcie, na co ona hajs przypuści.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: A wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam się zgłaszajcie po szybką kasę. Na to nowość od Davida Getty Aloka, Run Run River. Angel

How Does It Feel? To Dub Dogs w Melo Radio. 16 minut do 22 na zegarach. Podkręcamy tempo pychu z tej strony. Siemano. A Robert Lewandowski spełnia kolejne ze swoich marzeń. Jak czytamy, Polak kupił sobie jacht, taki luksusowy. No, słuchajcie, ma prawie 400 metrów kwadratowych, 24 metry długości i 12 metrów szerokości. A kosztował, pewnie zapytacie, ile? Oj tam, jedyne 33 miliony złotych. No głupi by nie skorzystał tylko, nie?

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

tego kawałka chce się słuchać więcej i więcej, chce więcej, to Fuka i Liwka, nowość w ramach projektu Enklawa. Tak, gramy jeszcze przed 22, wysłuchacie Melradia, ta 22 już zaraz wybije, już za chwilę będzie można uciekać z tej pracy, no.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
3: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed